0: Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać.
1: Nieźle.
0: Szybciej niż przebiega się 200. Jej cudowne plaże ruchome i kosmiczne wojaże w jedną stronę. Tu zazwyczaj się kończy źle. Nie ma grawitacji, kończy się tlen. Teraz chciałbyś na ziemię wrócić.

0: Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile. Dziś w programie, czy warto dokupić autokasko do obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu i miliony aut do sprawdzenia. Gdzie? O tym na koniec programu. A na początek oczywiście jeszcze wiadomość, która już wszystkich niestety raczej dotyczy, zmotoryzowanych słuchaczy, o złotówkę drożej paliwa już niestety z nowym miesiącem. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: W Polsce OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu. To umowa, w ramach której ochroną objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim, na przykład w zdarzeniach drogowych. Autokasko to dobrowolna umowa ubezpieczenia majątkowego, które chroni przed skutkami finansowymi zdarzeń, których nie pokrywa OC. Może być nieocenioną pomocą, gdy auto zostanie uszkodzone, zniszczone lub skradzione. To szczególnie ważne, jeśli samochód ma dużą wartość lub jest potrzebny na co dzień do pracy i dojazdów. Bywa też bardzo pomocne, gdy konieczna jest naprawa samochodu z własnej kieszeni, zwłaszcza gdy chodzi o droższe pojazdy, nowe czy kilkuletnie auta. Przy starszym samochodzie decyzję o zakupie AC warto oprzeć na prostej kalkulacji. Wysokość rocznej składki kontra potencjalny koszt naprawy.
0: Porady ekspertów.
1: Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu oraz zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zawsze trzeba sprawdzić nie tylko listę zdarzeń objętych ochroną, ale głównie wyłączenia odpowiedzialności. Niska składka najczęściej nie oznacza dobrej. Umowa będzie zawierać wysoki udział własny, mocno ograniczony zakres ochrony lub mniej korzystny sposób wyceny szkody, na przykład amortyzację części. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia sprawdźmy, czy ochrona obejmuje ryzyko kradzieży, czy umowa działa również za granicą, w jakim zakresie, czy odbywa się naprawa na częściach oryginalnych czy na zamiennikach, czy w umowie obowiązuje udział własny lub franszyza redukcyjna, czy suma ubezpieczenia jest stała przez cały rok, czy zmienna, malejąca wraz ze spadkiem wartości auta i jakie zdarzenia są oczywiście wyłączone z ochrony. I na koniec miliony aut do sprawdzenia. Gdzie? O tym już teraz.
0: Aktualności.
1: Olbrzymia akcja wycofywania samochodów w Chinach. To państwo zarządziło największą tego typu akcję, obejmującą 4,3 miliona pojazdów, w tym blisko 3 miliony modeli Tesli. Powodem są obawy, że mechanizmy awaryjnego otwierania drzwi mogą być trudne do zlokalizowania i użycia po wypadku, informuje Automotive News. Na razie w Europie nie ma powodów do obaw, analogiczna akcja nie jest planowana, a w Chinach jest ona częścią działań mających na celu uniknięcie problemów z bezpieczeństwem, jakie stwarzają nowoczesne rozwiązania dotyczące nadwozia i wnętrz samochodów. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: W Wałbrzychu bójka na stacji benzynowej. Zamieszani są policjanci.
3: Pada hasło policja, a następnie dochodzi do uderzenia pałką teleskopową.
4: Policjant, który był w czasie wolnym od służby, podjął interwencję, aby załagodzić ten konflikt.
2: Przegubowce dowiozą młodzież do szkół w Jeleniej Górze.
5: Obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne.
2: Legnica i projekt Śniadanie na dzielni, poranny inkubator pomysłowości.
6: Każde spotkanie składać się będzie z trzech elementów. Wspólnego śniadania, z potraw przyniesionych przez mieszkańców oraz przygotowanych przez lokalnych piekarzy i cukierników.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Szarpanina na stacji benzynowej przy jednym z hipermarketów w Wałbrzychu. Kilka osób pokłóciło się tam o pierwszeństwo przy tankowaniu w ostatnich godzinach sprzedaży tańszego paliwa. 3 z 4 osób biorących w niej udział to policjanci. Część spoza Wałbrzycha.
3: Tak, część zdarzenia zarejestrowano na filmie, jaki opublikowano potem w mediach społecznościowych. Widać na nim 3 osoby, 2 mężczyzn i kobietę kłócące się na stacji benzynowej. W pewnym momencie podbiega do nich 4, pada hasło policja, a następnie dochodzi do uderzenia pałką teleskopową.
4: Policjant, który był w czasie wolnym od służby, zauważył, że doszło do scysji pomiędzy kilkoma osobami na tej stacji benzynowej. Podjął interwencję, aby załagodzić ten konflikt, który był pomiędzy tymi osobami. No, zmuszony był do użycia środka przymusu bezpośrednio w postaci pałki służbowej. Oczywiście zawsze w takiej sytuacji, kiedy zostanie użyty środek przymusu bezpośredniego, są wykonywane czynności wyjaśniające w tej sprawie, tak więc tutaj też nasz zespół kontroli takie czynności przeprowadzi w celu sprawdzenia i zweryfikowania, czy ten środek przymusu bezpośredniego został użyty w sposób właściwy i prawidłowy.
3: Powiedział mi Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji, dodając, że funkcjonariusz to policjant z 8-letnim stażem pracy w policji, posiadający uprawnienia na pałkę teleskopową.
4: No tutaj policjant był po służbie, tak więc no, posiadał tą pałkę służbową przy sobie, tak więc no, miał możliwość użycia siły fizycznej, ewentualnie pałki służbowej. Tutaj po tym jednym użyciu środka przymusu bezpośredniego tamten mężczyzna dostosował się do poleceń, tak więc już nie było konieczności używania dalej środka przymusu bezpośredniego. Sytuacja została załagodzona.
3: A na miejsce został wezwany patrol policji, który spisał notatkę z całego zdarzenia. Policja podkreśla, że jeśli któraś ze stron zdecyduje się na złożenie wniosku o ściganie za naruszenie nietykalności cielesnej, to sprawcy może grozić nawet rok pozbawienia wolności. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążone linie zostały skierowane autobusy przegubowe.
5: 1 września na najbardziej obciążone linie wyjadą nasze autobusy przegubowe, obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne. Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Projekt Śniadanie na dzielni, poranny inkubator pomysłowości. Nowa inicjatywa na legnickim osiedlu Piekary organizowana jest w ramach dolnośląskich małych grantów z budżetu samorządu województwa i ma wzmocnić więzi sąsiedzkie.
6: Sprawcą śniadaniowej inicjatywy jest nieformalna grupa Nowi na Dzielni, czyli młode osoby związane z osiedlem Piekary w Legnicy. Są wolontariuszami. W jesienne poranki, we wrześniu i październiku o godzinie 11, spółdzielczy Dom Kultury Atrium stanie się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas, wziąć udział w warsztatach, spotkać lokalnych twórców i rzemieślników. Każde spotkanie składać się będzie z 3 elementów. Wspólnego śniadania, z potraw przyniesionych przez mieszkańców oraz przygotowanych przez lokalnych piekarzy i cukierników, spotkania z gościem specjalnym i warsztatów praktycznych, wielotematycznych. Pierwsze śniadanie skonsumowane zostanie 10 września. Jego temat to moda na dzielni. Cykl śniadań zakończy się 24 października. Morning Coffee Rave będzie śniadaniem nietypowym, bo będzie poranną imprezą taneczną bez alkoholu z tańcami przy muzyce elektronicznej granej na żywo przez DJ-a i przy popijaniu świeżej kawy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Uczymy przebojem.
2: Set my heart on fire. Pour gasoline all over my desire.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia. Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
3: Takie brakujące rzeczy to tak codziennie coś się domawia z listy.
4: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować. A zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
3: Przydaje się, tak.
2: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
5: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
2: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
6: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
2: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
7: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
2: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie. Mówi Kaja Kallas.
8: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
2: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: O, słońce to się nam przyda, bo dzisiaj to raczej tak, znaczy nie, no będzie, ale deszczowo też będzie i najcieplej nie będzie z kolei. 20 do 23 stopni. Dzień dobry, w środę, tu Muzyczne Radio, tu Radek Bajor. Kłaniamy się.

klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Wild celebration today.

0: Sigi West i Wild Celebration. Tak się zastanawiamy, że tak dziko można by celebrować każdy dzień powinien być świętowany, bo to wielki dar jest. Ponoć. Tak mawiają coachowie. I tutaj wyjątkowo mają rację. 10 minut po godzinie 6 to jest poranek z muzycznym radiem. Muzyczne radio Lato w środę 2 września już.
1: Cześć, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: Odpozdrawiamy bardzo mocno panią Edytę i mówimy krótko, superpower, czyli supermoc, tego wam dzisiaj też życzymy. A to jej nowa piosenka.

0: Francesca San Martin jest taką ładną piosenką. Ta piosenka nosi tytuł Magica La Notte. Magii też wam dzisiaj życzymy, ale nie o tym będziemy teraz mówili. Będziemy mówili o rzeczach poważnych.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Będziemy sprawdzali, co tam w kalendarzu zapisali, a dzisiaj jest już 33 dzień sierpnia, czyli 2 września, środa, jest to 21 dni do końca roku, też w zasadzie jest, a imieniny mają Eliza, Aleksander, Bohdan i Czesław. Jeśli chodzi o osoby urodzone 2 września, no to takie osoby są inteligentne i wytrwałe. Więcej na ten temat to my będziemy mówili oczywiście w horoskopie na 10 minut przed 7. Mniej więcej, a na razie to jeszcze wam zdradzimy, że słońce wstało, tak, 3 minuty temu, o 6.13, a zajdzie o 19.40. Jeśli chodzi o ważne wydarzenie ze świata muzyki, to Tim Vine, klawiszowiec i basista formacji Simply Red w latach 1996-99 urodził się 77 lat temu. Mick Kamiński z kolei, skrzypek zespołu Electric Light Orchestra, urodził się w roku 1951, czyli kończy dzisiaj lat 75. 70 lat skończył Fritz McIntyre, współzałożyciel, klawiszowiec i wokalista formacji Simply Red w latach 85-96. Zmarł w roku 2021, miał wtedy lat ledwie 64. Steve Porcaro kończy dzisiaj lat 69, to wokalista i klawiszowiec zespołu Toto, a także kompozytor, aranżer i producent muzyczny, człowiek współpracujący z wieloma innymi artystami, między innymi człowiek, który stoi za jednym z większych hitów Michaela Jacksona. W 1975 roku, tego dnia, czyli 2 września, urodziła się Magdalena Wójcik, wokalistka i liderka zespołu Goja, a Sam Rivers, gitarzysta basowy w formacji Limp Bizkit, urodził się tego dnia też, ale w roku 1977. Do największej orkiestry świata odszedł w roku 2025. Miał 48 lat. W 1978 roku urodziła się Tatiana Okupnik, wokalistka formacji Blue Cafe w latach 98-2005, obecnie prowadząca karierę solową. W Stanach też się urodziła tego dnia w 1997 roku. Nie wiem, czy wiecie, ale ona nie nazywa się Stanach, tylko na imię ma Zuzannę, na drugie Irena, na trzecie nie ma, ale na nazwisko ma Grabowska z Dobu Jurczak. Jest polską piosenkarką, skrzypaczką, autorką tekstów i kompozytorką, a także wielką osobowością wypełniającą całe stadiony, zwane teraz modnie arenami. W roku 2000 ukazał się 3 album studyjny formacji Kaliber 44, zatytułowany 3.44, a w 2013 do największej orkiestry świata odszedł Jarosław Śmietana, gitarzysta jazzowy, urodzony w roku 1951. W roku 2018 zmarł Conway Savage, klawiszowiec formacji Nick Cave and the Bad Seeds, prowadzący również karierę solową. Urodził się w roku 1960, a 2 września roku 2021 odszedł Mikis Theodorakis, kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej oraz poważnej, urodzony w roku 2025.
1: Kalendarium regionu.
0: Sprawdzamy jeszcze ekspresem, co też 2 września wydarzyło się w regionie. Otóż wydarzyło się tak. W 1583 roku urodził się książę Albrecht Wallenstein, panna zamku Frydland i Żagań. Legendarny dowódca wojsk cesarskich w czasie wojny 30-letniej, a od 1597 roku pobierający nauki w renomowanym gimnazjum łacińskim w Złotoryi. W 1853 roku król Prus Fryderyk Wilhelm IV zakończył 3-dniowy pobyt w pałacu w Mysłakowicach. Zjadł śniadanie z władzami miasta Jeleniej Góry i odwiedził hutę szkła Józefina w Szklarskiej Porębie. W 1937 roku rząd Czechosłowacji rozpoczął budowę we wschodniej części Karkonoszy twierdzy Stachelberg koło Trutnowa. Twierdza ta była elementem linii umocnień na ówczesnej granicy z III Rzeszą. Twierdza jest dziś przekształcona w bardzo fajne muzeum.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Ależ ona ostatnio miała fajną koszulkę na swoich social mediach. Nie, że jakąś taką przykrótką, wyzywającą, czy jakąś taką, wiecie jaką? Ona miała koszulkę, na której było napisane w wolnym tłumaczeniu: tak dużo książek, a tak mało czasu. Dua Lipa prowadzi swój własny blog oglądany przez miliony ludzi na całym świecie. Blog wideo oczywiście, blog o książkach. No i zaczytuje się w naszej Oldze Tokarczuk. A ciekawy jesteśmy, czego... Co czyta tak naprawdę Magdalena Wójcik, wokalistka i liderka zespołu Goja. Magda dzisiaj kończy lat 51. Magdo, droga, wszystkiego najlepszego od całej ekipy muzycznego radia. Przypominamy wszystkim, zgaś papierosa i odejdź, jak jesteś palącym. To będzie najlepiej. I nie wracaj do palenia. Taka wersja tej piosenki, bardzo proszę, na 23,5 minuty po godzinie... Której to? Szóstej?
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Aha, dobra, jak na siódmą, to jeszcze zdążymy.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Jest 6.30, no prawie 6.30, a na termometrach od 10 stopni na ziemi kłodzkiej do 15 we Wrocławiu w tej chwili. Później od 20 w Wałbrzychu do 23 w Lednicy i Wrocławiu. Niestety przewaga chmur dzisiaj na niebie, ale trochę słońca też może nam się dzisiaj przydarzyć. Opady deszczu też są niewykluczone, a wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał z zachodu.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Sprawdzamy jeszcze barometr, on pokazuje 1019 hektopaskali, ciśnienie na takim poziomie mniej więcej pozostanie, ewentualnie delikatnie spadnie, a jeśli chodzi o biometr, to o poranku, jaki on jest w ogóle? O poranku to jest on obojętny, ale później będzie korzystny. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
3: Dzień dobry, na początek Wałbrzych, gdzie wczoraj 1 września 11 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Jednak władze miasta zdecydowały o likwidacji jednego z przedszkoli. 120 dzieci zostało przeniesionych do innej placówki. Więcej w materiale Jacka Zycha.
4: Tak, mowa o przedszkolu numer 8 przy ulicy Grodzkiej na Podzamczu, największym wałbrzyskim osiedlu mieszkaniowym. 120 dzieci zostało przeniesionych do znajdującego się ledwie kilkaset metrów dalej przedszkola numer 14 przy ulicy Kasztelańskiej.
5: I w ubiegłym tygodniu przedszkolu numer 14. Już były dni adaptacyjne także dla nowych przedszkolaków. Uczyli się, którędy się wchodzi, tak żeby nie zderzali się, bo jednak liczba dzieciaków będzie dość duża. Także każde dziecko znalazło swoje miejsce. Myślę, że rodzice są zadowoleni. W przedszkolu numer 14 jest kuchnia, więc będą gotowane posiłki takie dostosowane do dzieci, więc myślę, że jest to bardzo dobra informacja.
4: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Wałbrzycha. Likwidacja przedszkola i przeniesienie dzieci to część procesu łączenia placówek i, jak mówią władze miasta, optymalizacji kosztów, czyli po prostu oszczędności.
5: Przy ulicy Kasztelańskiej mieliśmy miejsce, dzieci w żłobku jest nieco mniej, w związku z tym trudno, żebyśmy utrzymywali puste korytarze. Natomiast ja bym chyba się nie kierowała tylko i wyłącznie tą optymalizacją kosztów, ale raczej tym, że cały czas dosięga nas właśnie nisz demograficzny. Jest mniej dzieci, wolimy inwestować w dzieci, w ich rozwój, w zajęcia dodatkowe, niż w to, żeby utrzymywać budynek, w którym skądinąd na korytarzach mógłby wiać wiatr.
4: Budynek po byłym już przedszkolu numer 8 przy ulicy Grodzkiej nie będzie stał pusty. Przeznaczony ma być na cele organizacji pozarządowych i warsztatów terapii zajęciowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Przenosimy się teraz do Legnicy. Tamtejszy Teatr Modrzejewski ujawnia wrześniowy program. Sezon na dużej scenie rozpocznie się 5 września.
6: Od razu przyniesie pożegnanie. Po raz ostatni będzie można zobaczyć kabaret Portret Polaka po szkodzie. Utwory Jacka Kaszmarskiego otrzymały aranżację Łukasza Matuszyka. Kilka dni później zacznie się dziać w klubu kawiarni Modjeska. 11 września odbędzie się czytanie kryminału 5 kobiet i trup. Zabójstwo i śledztwo prowadzone w domu 5 kobiet to doskonała intryga. 12 i 13 września Ewa Galusińska wystąpi z recitalem Hiroshima znów zatańczy. Publiczność usłyszy utwory wokalistki grupy Hej Katarzyny Nosowskiej w teatralnych interpretacjach. Mocnym punktem wrześniowego programu będą pokazy przedpremierowe spektaklu Historie na śmierć i życie. Wrześniowe przedstawienia będą zapowiedzią premiery zaplanowanej na listopad na Piekarach. Spektakl otworzy przygotowany przez teatr cykl Piekary Nowa Energia, skupiony na współczesnych problemach społecznych. Wrzesień zakończy Powrót córki dyktatora. Familijna baśń miała premierę w poprzednim sezonie. 30 września teatr zagra bezpłatnie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich asystentów. Przedstawienie zostanie udostępnione z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Wczoraj początek roku szkolnego, a dzisiaj uczniowie wracają do szkolnych ławek. Na koniec tych doniesień podsumowanie policyjnych statystyk z wakacji 2026 roku, które wykazuje spadek liczby wypadków, rannych oraz ofiar śmiertelnych w porównaniu do roku 2025. Mimo to przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaznaczają, że sytuacja na polskich drogach wciąż pozostawia wiele do życzenia. A cena za wakacyjne podróże i tak była najwyższa, bowiem ponad 300 osób nie wróciło w tym roku z letniego wypoczynku. stosunku do domów. Choć statystyki są lepsze, jak wspomnieliśmy, niż przed rokiem, to mundurowi wprost mówił o dramacie. Bilans tych dwóch miesięcy to 4691 wypadków. 56 zdarzeń mniej niż w ubiegłym roku. Niestety czarna statystyka wciąż przeraża. Od początku lipca odnotowano 293 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło w nich 312 osób. Rannych w wypadkach zostało ponad 5,5 tysiąca podróżnych. Co ciekawe, eksperci mniejszą liczbę tragedii wiążą nie tylko z policyjnymi patrolami, ale też z naszymi portfelami. Przez wysokie ceny paliw wielu kierowców po prostu zdjęło nogę z gazu na autostradach, by jechać bardziej ekonomicznie. Niestety jedna rzecz na drogach wciąż pozostaje prawdziwą plagą. Mimo licznych apeli i zaostrzonych kar, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy funkcjonariusze zatrzymali ponad 20 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Od początku roku na polskich drogach życie straciło już blisko 1000 osób. Policjanci ostrzegają, wakacje się skończyły, przed nami trudny jesienny okres, który wymaga jeszcze większej koncentracji za kółkiem. I w tym raporcie to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszamy o 8.30. Jednak przypomnę, że gdyby cokolwiek działo się na trasach południowo-zachodniej Polski, to czekamy na sygnały od Was. Numer do Studia Muzycznego Radia 75764646. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Muzyczne Radio. Amanti della buona musica.

0: dużym skrócie ta piosenka jest o tym, że pani umówiła się z nim na wieczór, a wieczorem on przyszedł i wziął i zasnął. Takie to życie jest. Nie tylko w Polsce się okazuje, ale gdzieś w dalekim świecie, gdzie żyje sobie Ingrid, też tak bywa. 21 minut dzieli nas od godziny 7. Nie życzymy nikomu, żeby zasypiał wtedy, kiedy akurat powinien być rześki. Nieważne, czy wieczorem, czy o poranku. O poranku to w zasadzie nawet jeszcze bardziej ważna tą rzecz. Paula Roma, teraz i Sarsa, przyznaje się.
1: Róże

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Poranek z muzycznym radiem.

Aleksander Rybak, Fairy Tale, 14 minut przed siódmą. Za chwilę u nas najświeższy, jedyny, prawdziwy, zawsze sprawdzający się i idealnie dopasowany do prawdy horoskop. Będzie w muzycznym radiu, polecamy. Ale zanim to jeszcze Boniem i Reap i Sunny, takie Sunny za oknem to by nam się przydało, prawda?

0: Obiecaliśmy, że będzie, proszę bardzo, słowa dotrzymujemy, jakbyśmy zupełnie znali przyszłość, bo znamy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Znamy i ujawniamy, zaczynając jak zwykle od baranów, które muszą dzisiaj pomyśleć o sobie, ale też trochę ustąpić. Wtedy wszystko pójdzie po myśli. Byki, warto pomyśleć o spędzeniu na przykład weekendu z przyjaciółmi lub kimś bliskim. Bliźnięta dziś i w pierwszych dniach miesiąca postarają się spędzić trochę czasu z bliskimi. Raki, w nowym miesiącu przyda się realny plan działania. W przeciwnym razie nic się nie uda. Lwy, wszystko pójdzie gładko do przodu. Układ planet pozwoli na załatwienie kilku spraw. Panny, coś lub ktoś zainteresuje i zainspiruje. W końcu trzeba się odważyć i zrobić ten krok. Wagi, brak zdecydowania się zemści. Trzeba załatwiać sprawę od początku do końca. Skorpiony mogą być odrobinę rozkojarzone i zagubione, ale już wkrótce cel stanie się jasny. Strzelcy, to dobry dzień na uporządkowanie starych spraw i planowanie przyszłych posunięć. Koziorożce, świat pokaże się w różowych barwach, nawet drobne kłopoty odejdą w niepamięć. Wodniki, na początku miesiąca pozostaną w dobrej formie, sprawy będą układać się pomyślnie. No i wreszcie ryby, które mogą spodziewać się dobrych okazji. Wciąż ważne będą pozytywne relacje z otoczeniem. A dziś

0: Piosenka jeszcze wakacyjna, Marki Cremont i Sariana Brancale i The Colors, których tam słychać po prostu w sposób fantastyczny. Party Neop, cokolwiek to znaczy. 5 minut przed 7.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Taką informację dostaliśmy przed mniej więcej godziną. Policja, Zgorzelec, zjazd na A4 na Niemcy. Tam uderzenie boczne, w dwie osobówki się zderzyły, ale nie mamy informacji o większych utrudnieniach w tym miejscu. Przypominamy, A4, zjazd na Niemcy, uderzenie boczne, do którego miało dojść po około godziny 6 rano. A oprócz tego na głównych trasach raczej spokój, nie ma potwierdzonej żadnej poważnej blokady czy też wypadku, a od 7 rano kierowcy jadący A4 w kierunku Zgorzelca muszą liczyć się z pracami przy barierach między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Zajęty będzie lewy pas i obowiązywać będzie ograniczenie do 60 km na godzinę. Jak zwykle w tym miejscu będą korki. Miejmy nadzieję, że tylko korki, za co mocno trzymamy kciuki. No a później prace przeniosą się w rejon Gościsławia i Kostomłotów. Natomiast o 8 rano rozpoczną się prace na S3 między Gaworzycami a Głogowem Południe, gdzie obowiązywać będzie 80 km na godzinę. Na S5 długoterminowe prace związane z koszeniem pasa drogowego. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej muzycznej radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Siemanko, z tej strony Liber. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Liber i Barbara Corday-Shatter, ale ona się sama nie przedstawi. Ją trzeba przedstawiać, jak to w przypadku kobiet bywa i kultura nakazuje, a my za chwilę też przedstawimy wam coś i tym czymś będą wiadomości. Polecamy 3 przed 7.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło czterech z nich, a czterech kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
3: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijskich.
5: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
3: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
6: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
7: Do torby póki co.
6: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
7: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz
8: telefonu. Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, to starsze klasy łamały te zakazy.
6: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak,
8: tak,
6: że trzeba będzie?
8: No, ale dla nas raczej nie.
9: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
10: Ale teraz będą zabierane.
6: Duże oczy?
10: Nie oddajemy smartfonów.
9: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
11: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
6: To będzie wyzwanie?
9: No, może być.
11: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
3: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
12: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
13: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
12: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
3: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
14: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek Magdy Linet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magda Linet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego pucharu Polski. Do największej doszło w Lublinie. Tam motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Dziś kolejnych 11 spotkań. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich Mistrzostw Europy. Grono zupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki przygotowują się już do starcia z Holandią. Jak mówi rozgrywająca Alicja Grabka, drużyna Oranje to przede wszystkim szybka siatkówka.
0: Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
14: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
2: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę tutaj się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
14: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
15: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Kto to te piosenki robi? Ding Dong Song. O matko. Ginta and the Sunshine Girls. Przynajmniej ta druga część brzmi jakoś fajniej, bo ten Ginta to trochę brzmi tak, no nie będziemy ukrywali, zabawnie. Ojej. No dobrze, tego wam życzymy, żebyście dzisiaj mieli same powody do uśmiechu, zwłaszcza, że wrzesień się zaczął, dzieciaki do szkół, na serio, dzisiaj już idą nieba taryfy ulgowe, że dzisiaj trzeba mieć plecaczki spakowane, że jesień tak puka powoli do drzwi i mnóstwo innych powodów jest takich, żeby człowiek się nie uśmiechał. No to proszę bardzo, jednak humor może dopisywać, może. Tego naprawdę życzymy z całego serducha. 10 minut po godzinie 7 jest środa, jest 2 września, to jest Muzyczne Radio. Lato jeszcze w zasadzie, o poranku.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: I budzić będziemy, ale dosłownie za chwilę.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia, od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Taka piosenka, że nic, tylko sobie tak delikatnie podrygiwać biodrem lewym i prawym w kierunku, na przykład w kierunku lodówki, albo szkoły, albo pracy, bo to już kwadrans po siódmej. Pora przy okazji właściwa jest na ten program.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie mobile. Dziś w programie, czy warto dokupić autokasko do obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu i miliony aut do sprawdzenia. Gdzie? O tym na koniec programu. A na początek oczywiście jeszcze wiadomość, która już wszystkich niestety raczej dotyczy, zmotoryzowanych słuchaczy, o złotówkę drożej paliwa już nie. Niestety z nowym miesiącem. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: W Polsce OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu. To umowa, w ramach której ochroną objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim, na przykład w zdarzeniach drogowych. Autokasko to dobrowolna umowa ubezpieczenia majątkowego, które chroni przed skutkami finansowymi zdarzeń, których nie pokrywa OC. Może być nieocenioną pomocą, gdy auto zostanie uszkodzone, zniszczone lub skradzione. To szczególnie ważne, jeśli samochód ma dużą wartość lub jest potrzebny na co dzień do pracy i dojazdów. Bywa też bardzo pomocne, gdy konieczna jest naprawa samochodu z własnej kieszeni, zwłaszcza gdy chodzi o droższe pojazdy, nowe czy kilkuletnie auta. Przy starszym samochodzie decyzję o zakupie AC warto oprzeć na prostej kalkulacji. Wysokość rocznej składki kontra potencjalny koszt naprawy.
1: Porady ekspertów.
2: Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu oraz zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zawsze trzeba sprawdzić nie tylko listę zdarzeń objętych ochroną, ale głównie wyłączenia odpowiedzialności. Niska składka najczęściej nie oznacza dobrej. Umowa będzie zawierać wysoki udział własny, mocno ograniczony zakres ochrony lub mniej korzystny sposób wyceny szkody, na przykład amortyzację części. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia sprawdźmy, czy ochrona obejmuje ryzyko kradzieży, czy umowa działa również za granicą, w jakim zakresie, czy odbywa się naprawa na częściach oryginalnych czy na zamiennikach, czy w umowie obowiązuje udział własny lub franszyza redukcyjna, czy suma ubezpieczenia jest stała przez cały rok, czy zmienna, malejąca wraz ze spadkiem wartości auta i jakie zdarzenia są oczywiście wyłączone z ochrony. I na koniec miliony aut do sprawdzenia. Gdzie? O tym już teraz.
1: Aktualności.
2: Olbrzymia akcja wycofywania samochodów w Chinach. To państwo zarządziło największą tego typu akcję, obejmującą 4,3 miliona pojazdów, w tym blisko 3 miliony modeli Tesli. Powodem są obawy, że mechanizmy awaryjnego otwierania drzwi mogą być trudne do zlokalizowania i użycia po wypadku, informuje Automotive News. Na razie w Europie nie ma powodów do obaw, analogiczna akcja nie jest planowana, a w Chinach jest ona częścią działań mających na celu uniknięcie problemów z bezpieczeństwem, jakie stwarzają nowoczesne rozwiązania dotyczące nadwozia i wnętrz samochodów. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Uf, jakże dobrze, że nie musisz przynosić jej, drogi chłopaku, wianków i bzów, bo wiadomo, że chłopaki, co przynoszą wianki i bzy, to rzadko się zdarzają i generalnie facetom nie chce się ani w wianki, ani w bzy, tym bardziej, że bzy to jeszcze są do wyhaczenia. Znaczy nie o tej porze roku, a jeśli chodzi o wianki, no to zaplatać nie umieją. Ale pleściandrony to już prędzej. 22,5 po siódmej to była Ewelina Lisowska.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: You Make Me Dance.

0: mamy dzień.
1: Może wolniej zaśpiewał Dominik Dudek? Zdecydowanie nie może, na pewno.
2: Drugi na gorąco.
1: O tym już wcześniej mówiliśmy. Dwa samochody zderzyły się na A4. Zjazd na drogę krajową numer 30 przed granicą w Niemczech. I teraz informacja od naszego słuchacza Dawida. To miejsce najprawdopodobniej za chwilę zostanie zablokowane. Zjazd na 30 z A4 przed granicą w Niemczech. Tam dwa samochody się zderzyły. Były przed godziną 6. No i utrudnienia teraz mogą być większe niż by powinny być. A jeśli wy, drogi lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie koniecznie znać. Nasz numer telefonu 7576466 albo oczywiście wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. W imieniu naszych słuchaczy i słuchaczek dziękujemy.
2: Drogi na gorąco.
1: Za moment prognoza pogody i raport regionalny.
3: Reklama.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
5: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i Przyjaciele. Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
6: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
7: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
2: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: 7.30 na zegarze, a o 7 nasze termometry pokazywały tyle samo co o 6, od 10 do 15 stopni więcej na razie nie chce być, później będzie, ale nieznacznie więcej. 20 stopni ma być w Wałbrzychu, a najcieplej w Legnicy i Wrocławiu 23 stopnie. Do tego wszystkiego w tę jakże piękną środę 2 września na niebie będzie raczej przewaga chmur, ale odrobina słońca, czyli przejaśnienia też nam się będą należały. Tak jest na przykład teraz w Jeleniej Górze, czego i wam wszędzie życzymy. Jeśli chodzi o opady deszczu, tak, one są dzisiaj możliwe, mniejsze lub większe przez cały dzień do wieczora. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał z zachodu w porywach do 50 na godzinę.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To wydaje się być optymalny. 1019 hektopaskali teraz na barometrach w regionie. Biometr mamy obojętny, a później będzie korzystny. Jakość powietrza teraz wszędzie jest idealna. Cała mapa smogowa regionu w kolorze zielonym, jakże kojącym i uspokajającym. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
9: Dzień dobry, na początek Wałbrzych, gdzie wczoraj 1 września 11 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Jednak władze miasta zdecydowały o likwidacji jednego z przedszkoli. 120 dzieci zostało przeniesionych do innej placówki. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Tak, mowa o przedszkolu numer 8 przy ulicy Grodzkiej na Podzamczu, największym wałbrzyskim osiedlu mieszkaniowym. 120 dzieci zostało przeniesionych do znajdującego się ledwie kilkaset metrów dalej przedszkola numer 14 przy ulicy Kasztelańskiej.
11: I w ubiegłym tygodniu przedszkola
0: przedszkolu nr 14, już były dni adaptacyjne, także dla nowych przedszkolaków uczyli się, którędy się wchodzi, tak żeby nie zderzali się, bo jednak liczba dzieciaków będzie dość duża, także każde dziecko znalazło swoje miejsce. Myślę, że rodzice są zadowoleni. W przedszkolu nr 14 jest kuchnia, więc będą gotowane posiłki takie dostosowane do dzieci, więc myślę, że jest to bardzo dobra informacja.
10: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Wałbrzycha. Likwidacja przedszkola i przeniesienie dzieci to część procesu łączenia placówek i, jak mówią władze miasta, optymalizacji kosztów, czyli po prostu oszczędności.
0: Przy ulicy Kasztelańskiej mieliśmy miejsce, dzieci w żłobku jest nieco mniej, w związku z tym trudno, żebyśmy utrzymywali puste korytarze. Natomiast ja bym chyba się nie kierowała tylko i wyłącznie tą optymalizacją kosztów, ale raczej tym, że cały czas dosięga nas właśnie nisz demograficzny. Jest mniej dzieci, wolimy inwestować w dzieci, w ich rozwój, w zajęcia dodatkowe, niż w to, żeby utrzymywać budynek, w którym skądinąd na korytarzach mógłby wiać wiatr.
10: Budynek po byłym już przedszkolu nr 8 przy ulicy Grodzkiej nie będzie stał pusty. Przeznaczony ma być na cele organizacji pozarządowych i warsztatów terapii zajęciowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Przenosimy się teraz do Legnicy. Tamtejszy Teatr Modrzejewski ujawnia wrześniowy program. Sezon na dużej scenie rozpocznie się 5 września.
3: Od razu przyniesie pożegnanie. Po raz ostatni będzie można zobaczyć kabaret Portret Polaka po szkodzie. Utwory Jacka Kaszmarskiego otrzymały aranżację Łukasza Matuszyka. Kilka dni później zacznie się dziać w Klubu Kawiarni Modjeska. 11 września odbędzie się czytanie kryminału Pięć kobiet i trup. Zabójstwo i śledztwo prowadzone w domu pięciu kobiet to doskonała intryga. 12 i 13 września Ewa Galusińska wystąpi z recitalem Hiroshima znów zatańczy. Publiczność usłyszy utwory wokalistki grupy Hej Katarzyny Nosowskiej w teatralnych interpretacjach. Mocnym punktem wrześniowego programu będą pokazy przedpremierowe spektaklu Historie na śmierć i życie. Wrześniowe przedstawienia będą zapowiedzią premiery zaplanowanej na listopad na Piekarach. Spektakl otworzy przygotowany przez teatr cykl Piekary Nowa Energia, skupiony na współczesnych problemach społecznych. Wrzesień zakończy Powrót córki dyktatora. Familijna baśń miała premierę w poprzednim sezonie. 30 września teatr zagra bezpłatnie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich asystentów. Przedstawienie zostanie udostępnione z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Wczoraj początek roku szkolnego, a dzisiaj uczniowie wracają do szkolnych ławek. Na koniec tych doniesień podsumowanie policyjnych statystyk z wakacji 2026 roku, które wykazuje spadek liczby wypadków, rannych oraz ofiar śmiertelnych w porównaniu do roku 2025. Mimo to przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaznaczają, że sytuacja na polskich drogach wciąż pozostawia wiele do życzenia. A cena za wakacyjne podróże i tak była najwyższa, bowiem ponad 300 osób nie wróciło w tym roku z letniego wypoczynku do domów. Choć statystyki są lepsze, jak wspomnieliśmy, niż przed rokiem, to mundurowi wprost mówił o dramacie. Bilans tych dwóch miesięcy to 4691 wypadków. 56 zdarzeń mniej niż w ubiegłym roku. Niestety czarna statystyka wciąż przeraża. Od początku lipca odnotowano 293 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło w nich 312 osób. Rannych w wypadkach zostało ponad 5,5 tysiąca podróżnych. Co ciekawe, eksperci mniejszą liczbę tragedii wiążą nie tylko z policyjnymi patrolami, ale też z naszymi portfelami. Przez wysokie ceny paliw wielu kierowców po prostu zdjęło nogę z gazu na autostradach, by jechać bardziej ekonomicznie. Niestety jedna rzecz na drogach wciąż pozostaje prawdziwą plagą. Mimo licznych apeli i zaostrzonych kar, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy funkcjonariusze zatrzymali ponad 20 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Od początku roku na polskich drogach życie straciło już blisko 1000 osób. Policjanci ostrzegają, wakacje się skończyły, przed nami trudny jesienny okres, który wymaga jeszcze większej koncentracji za kółkiem. I w tym raporcie to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszamy o 8.30. Jednak przypomnę, że gdyby cokolwiek działo się na trasach południowo-zachodniej Polski, to czekamy na sygnały od Was. Numer do Studia Muzycznego Radia 75764664. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello, my name is Alfam and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Ostatni dzień lata, taki tytuł nosi ta piosenka. O nie, takich rzeczy nie, to śmierć defetyzmu nie będziemy. Gibbs, Ego i For Money.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I 18 minut przed 8. A wy do szkoły dzisiaj, czy nie do szkoły, czy jak?
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
7: Czasami serio brak mi ciebie.
6: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
8: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlewska, wójt gminy Wądroże Wielkie.
6: Patrona Muzyczne Radio.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio.
12: Dzień dobry wszystkim.

0: Tak tu siedzimy i myślimy, że Loco Loco, czyli szalone, szalone, to jest to, jak ten czas leci. Słuchajcie, on leci szybciej niż ta piosenka, szybciej niż Gordo i Reynier z Zonneveld wyśpiewują to i wygrywają. Mamy nadzieję, że wy też będziecie dzisiaj wygrywać bez względu na to, w co gracie. No dobrze, 14 minut przed godziną 8, takie przeboje wakacyjne u nas jeszcze letnie się pojawiają i bardzo dobrze, bo będziemy przedłużali sobie to lato na tyle, ile to będzie możliwe, skoro wakacji nie możemy przedłużyć. Tak swoją drogą byłoby fajnie, jakby przedłużyli jeszcze nam te niższe ceny paliwa, byłoby znakomicie, a tak to człowiekowi ubywa złotóweczek z portfelu, z portfela, a w zasadzie to ubywa z każdym litrem jedna złotówka, a przecież wiemy doskonale, ile te nasze auta palą, jak smoki. I wychodzi jednak, że lepiej jeździć elektrykiem. Zawsze to ciutkę taniej. A jeśli chodzi o to, ile nam ubywa z portfela, no to teraz będziemy to sprawdzali.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Zapraszam na informacje. By mówić o finansowym sukcesie, wystarczy zarabiać od 10 do 15 tysięcy złotych, tak uznała największa część uczestników badania zleconego przez Erste Bank. 12% Polaków uważa, że sukces to pensja wyższa niż 15 tysięcy, 14%, że zadowoleni powinni być już ci, którzy dostają co miesiąc między 7 a 10 tysięcy. Pensję uznajemy za najważniejszy wskaźnik zawodowego powodzenia, ale nie jedyny. Liczą się też stabilność, satysfakcja z życia, niezależność i samodzielność. Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat mocno zmieniły się priorytety Polaków. Coraz bardziej liczy się dla nas zdrowie, coraz mniej kariera. Na Dolnym Śląsku znów zaczną wiercić. Rząd przyjmie dziś uchwałę w sprawie Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych. Chodzi m.in. o węgiel koksujący, grafit, baryt i miedź. Państwo chce dokładnie wiedzieć, jakie złoża tych surowców posiada, a zdaniem ekspertów najbardziej obiecujące są tereny w południowo-zachodniej Polsce. Rada Ministrów na program chce przeznaczyć około 180 milionów złotych. Na razie z pieniędzy tych korzystać będą geolodzy. Ewentualne uruchomienie nowych kopalń możliwe jest najprędzej za kilkanaście lat. Według planów prace poszukiwawcze mają ominąć miasta, powrót kopalni na przykład w Wałbrzychu jest w tym momencie wykluczony. Startuje ważna zmiana na rynku kredytów hipotecznych. Pierwszy bank zdecydował się oprzeć ich oprocentowanie na nowym wskaźniku. Polster zastąpi WIBOR 3M. Stosowany będzie w przypadku nowych umów przewidujących zmienne oprocentowanie. Na razie tylko przez PKO BP, ale w kolejce są już następne banki. Polster jest wyliczany w inny sposób i zwykle jest nieco niższy od WIBOR-u 3M. Nie oznacza to jednak, że kredyty będą tańsze, bo banki mogą delikatnie zwiększyć swoje marże. Polster ma być wskaźnikiem bardziej stabilnym i odpornym na manipulacje, bo opiera się wyłącznie na twardych danych, a nie na szacunkach i deklaracjach banków. W dotychczas zawartych umowach WIBOR 3M będzie mógł być stosowany nawet do końca 2036 roku.
1: Pora dla inwestora.
2: We wtorek na warszawskiej giełdzie handel akcjami był dość niemrawy. Wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił 0,47%, ale utrzymał się ponad granicą 4000 punktów. Kurs KGHM spadł o 2,9%. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,35 zł, dolar 3,76 zł, a funt 5,08 zł. Za szwajcarskiego franka zapłacimy zwykle 4,63 zł, a za 100 czeskich koron 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: I tak sobie ten świat pędzi do przodu niczym ta piosenka. Teraz pędzi nawet podwójnie, bo to już jest wrzesień i żartów nieba. Zaczęła się szkoła, zaczyna się za moment jesień. A jeśli chodzi o inne rzeczy pędzące, to proponujemy zwolnić. Zwolnić zdecydowanie do gazu, bo później kłopoty są.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy jak zwykle od A4, Królowa Dróg Polskich. Korkostrada słynna też może się korkować na zjeździe z A4 tuż przed granicą w Niemczech na drogę krajową numer 30. Tam doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów.

0: Śląską bez kłopotów przejedziecie, podobnie jeśli chodzi o aglomerację w krakowską, tylko że tam będziecie jechali troszkę wolniej w obu kierunkach. Jeśli chodzi o S3, a następnie S6 i A6 w kierunku nad morze bez kłopotu, S5 też bez kłopotu i autostradowa obwodnica Wrocławia i S8 i A8 w kierunku na Warszawę i w drugą stronę również na Dolny Śląsk bez większych kłopotów. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, czego jeszcze nie wiedzą nasi słuchacze i słuchaczki, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo jak zwykle, prosimy, nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

By Your Side i Leali, Jeezy, Felix Yen. To jest nasza propozycja, która pojawiła się na 4 minuty przed 8. Jeśli chodzi o inne propozycje, to proszę bardzo, takie męskie gragi, orkiestra teraz u nas, że kobieta śpiewa w tym męskim gragiu, nazywa się Daria Zawiałow, a wraz z nią między innymi Król, a ta piosenka nosi tytuł Świt. Dawno już za nami, wstawać, nie spać, pracować, zasuwać.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
5: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
6: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
5: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze między innymi lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
7: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
5: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
8: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
5: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
9: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
5: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
5: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Zespoły Legii Warszawa, Zagłębia Lubin i Wisły Kraków już na pierwszej rundzie pożegnały się z piłkarskim Pucharem Polski. Motor Lublin sensacyjnie ograł niepokonaną w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Legię Warszawa i to 3-0. Tym samym Wojskowi pierwszy raz w historii odpadają już na dzień dobry z Pucharu Polski, mówi trener Legii Marek Papszun.
12: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, właściwie to się skończyła i popełniliśmy
3: banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy albo rzadko się zdarzają.
11: Okazja do rewanżu w sobotę, bo wtedy wojskowi znów przyjadą do Lublina, ale tym razem na mecz ligowy. Trener Motoru Mariusz Misiura zwycięstwo wykorzystał do apelu do kibiców, dziennikarzy i całego piłkarskiego środowiska.
4: Żebyśmy dali czas spokojnie popracować, żebyśmy nie dali się wciągnąć w prowokacyjne rzeczy, które się dzieją w opinii publicznej. Prawie się wysypał na ostatniej prostej nasz transfer, kiedy zawodnik w jakimś artykule przeczytał, że być może być zmiana trenera. Proszę o mądrość.
11: A dziś kolejnych 11 spotkań Pucharu Polski. Najciekawiej będzie w Łodzi, bo tam Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 4 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Przegrał bowiem wszystkie 4 spotkania. Jutro piłkarze z Częstochowy zagrają zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Francuz Bastian Trochet wygrał 10 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8 etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granacie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Nie wiem, jak spędziliście wakacje, czy gdzieś byliście i czy mieliście urlop, czy spędzaliście go w inny sposób niż remont w mieszkaniu, co jest standardem w Polsce, wiadomka. Ale człowiek by na przykład chciał na Kubę sobie polecieć, zobaczyć, jak tam wygląda ta egzotyka amerykańska, południowoamerykańska. A jedyne, na co go będzie stać, to posłuchanie w radiu Kuby i Kuby, i to też będzie w sumie dobre. Takie życie jest. Zwłaszcza, że teraz o urlop raczej może być ciężko, bo to wrzesień jest już w kalendarzu, drugi zresztą, środa jest, 121 dni do końca roku też jest, a my dyskretnie przypominamy, że Eliza, Aleksander, Bohdan i Czesław mają imieniny. Kuba Klap i Kuba to za nami, a na zegarze 9 po 8.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: I budzić przebojem będziemy, ale za moment bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło.
1: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
5: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
4: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
5: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
4: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

Jakroć o poranku pojawia się ta piosenka, czyli Man on the Run i DJs from Mars w towarzystwie White Shirts, to mamy przed oczami takiego faceta, który biegnie na autobus. To jest prawdziwy mężczyzna w biegu, a później jak on pójdzie do pracy, to też może być w biegu, zwłaszcza że wtorek to jest dzień, kiedy wykorzystujemy 100% swoich możliwości. Cóż jeszcze mamy tutaj w zanadrzu? Proszę bardzo, miłość mamy dla Was od Carly Fernandez.

Wrocław.pl pisze, że od wczoraj zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, nasze pociechy będą raz w tygodniu jadły pełen w pełni roślinny obiad. Zostanie przygotowany na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych, a więc także masła czy śmietany, za to z dodatkiem mnóstwa warzyw i owoców, pestek, słonecznika, dyni, sezamu, z dodatkiem oliwy z pierwszego tłoczenia lub oleju rzepakowego. Będą jadły? Czy raz w tygodniu w ogóle nie będą jadły? Wybór należy do nich. Rzeczywistość zweryfikuje.

0: Wcale nie jest też tak źle z tymi daniami. Słuchajcie, we Wrocławiu jednak sprawdziliśmy to za portalem, który zwie się wrocław.pl. W jednym przedszkolu przy ulicy Tramwajowej, tam mają na przykład barszcz czerwony z ziemniakami, bajerankiem, marchewką, selerem, porem, kapustą, burakami. Bardzo dobrze, barszcz czerwony z burakami to jest dobry wybór. Gulasz warzywny z ciecierzycą, pieczarkami, cukinią, kukurydzą, czerwoną fasolą, papryką, cebulą, czosnkiem, suszonymi pomidorami, pasatą pomidorową. Co to jest pasata pomidorowa? Podawany z brązowym ryżem ugotowanym na parze i cebulką oraz ogórkiem kiszonym. Słuchajcie, brzmi jak pięciogwiazdkowa restauracja, ale to słowo gulasz jednak warzywny to gulasz nie może być. Tak jak mleko sojowe, to dalej nie jest mleko. Kotlety z kalafiora i kaszy jaglanej z ziemniakami, koperkiem, surówką z warzyw sezonowych. Ciekawe, jakie warzywa sezonowe są zimą. Łazanki z kapustą i białą oraz czerwoną fasolą? Dyskusyjne. Naleśniki na mleku ryżowym lub owsianym z musem owocowym. Bardzo dobry wybór. Kotleciki z czerwonej soczewicy, kotleciki z ciecierzycy w sezamie i kaszotto z kaszy gryczanej z podpiekanymi warzywami. Fajnie te dzieciaki mają. Też bym jadł.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No dobrze, u nas teraz Mrozu i Galacticos i obiecujemy, że tematów kulinarnych więcej dzisiaj nie będzie, bo człowiek o 8.26 to się zrobi bardziej głodny niż te dzieciaki w przedszkolu, jak nie zjedzą śniadania. W podstawówce również. Prognoza pogody i raport u nas już za moment.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.

0: reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: 8.31 teraz na zegarze, a na termometrach od 11 do 16 stopni, przy czym najzimniej w Polsce jest 11,1 stopnia Celsjusza według IMGW w Kłodzku. Nie zazdrościmy. Temperatury maksymalne na dzisiaj zaś to od 20 stopni w Wałbrzychu do 23 w Legnicy i Wrocławiu, i to bardziej przypomina wpół do jesieni niż końcówkę lata. Do tego wszystkiego przewaga chmur będzie na dzisiaj na niebie ilościowa nad słońcem, którego też trochę teraz będziemy mieli. Później też będziemy trochę mieli, ale opady deszczu są niewykluczone. Do tego wszystkiego informujemy wszem wobec, że wiatr jest słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Pozostaje nam sprawdzić wartość ciśnienia atmosferycznego. W Wrocławiu barometr pokazuje teraz 1019 hektopaskali. Na takim poziomie to ciśnienie dzisiaj pozostanie, a biometr mamy teraz obojętny, później będzie korzystny. Rzut oka jeszcze na mapę smogową regionu, cała w kolorze zielonym, co oznacza, że powietrze ma teraz idealną jakość. A na raport regionalny zapraszam w imieniu Anny Tarkoty.
4: U nas na początek niebezpieczne znalezisko we Wrocławiu. Na terenie jednego z przedszkoli robotnicy wykopali pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Niewybuch sprzed 80 lat znaleziono podczas modernizacji sieci ciepłowniczej przy ulicy Skwierzyńskiej 34. Miejsce zabezpiecza policja. Dzisiaj obiekt, właściwie ten pocisk, ma zostać podjęty przez patrol saperski. Urząd Miejski we Wrocławiu apeluje do mieszkańców, aby bezwzględnie omijali ten rejon i bezdyskusyjnie stosowali się do poleceń wszystkich służb na miejscu.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Odwiedzamy teraz Świebodzice koło Wałbrzycha, gdzie odnaleziono szczątki Ernsta von Hochberg, jednego z najbardziej zasłużonych członków rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ. Znajdowały się w mauzoleum innej szlacheckiej rodziny na świebodzickim cmentarzu, a więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
5: Tak, rzeczywiście podczas prac zabezpieczających zabytkowe mauzoleum rodziny Kramstów odkryto złożonych tam kilkanaście sarkofagów i szczątków ludzkich, między innymi z rodziny dawnych właścicieli Zamku Książ Hochbergów. Dzięki zachowanym na metalowych i drewnianych sarkofagach herbom i symbolom udało się ustalić możliwą tożsamość kilku z pochowanych tam osób.
6: Wśród tych sarkofagów znajduje się sarkofag hrabiego Ernsta Maksymiliana von Hochberg, czyli pana, który jest odpowiedzialny za tą największą barokową przebudowę Zamku Książ, jak również dwa sarkofagi należące do jego żon i również trzy pochówki dziecięce. To są takie bardzo małe sarkofagi z jego dziećmi.
5: Powiedział dr Kamil Pawłowski z Wałbrzyskiego Biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Odkrycie wywołało sporo emocji. XVIII-wieczne sarkofagi i trumny, w których złożono ciała, noszą poważny ślad czasu, a szczątki ludzkie wymagają badań.
7: I teraz, na dzień dzisiejszy mamy wszystkie sarkofagi zabezpieczone w miejscu, gdzie one są bezpieczne, czyli są zamknięte. Środowisko nie zostały przeniesione do innego środowiska, które się bardzo by różniło i które mogłoby wpływać negatywnie na szczątki ludzkie, jak i na te sarkofagi. I zobaczymy, co będzie dalej.
5: A to już Anna Nowakowska, szefowa Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ja przypomnę, że to nie pierwsze barokowe sarkofagi, jakie ujawniono na przestrzeni ostatnich lat w kościele świętego Mikołaja w Świebodzicach. W miarę możliwości finansowych są systematycznie poddawane konserwacji i renowacji. Jest to jednak proces bardzo drogi. Koszt odnowienia jednego cynkowego sarkofagu to rząd około 250 tysięcy złotych. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Projekt Śniadanie na Dzielni, poranny inkubator pomysłowości, to nowa inicjatywa na legnickim osiedlu Piekary. Jest organizowany w ramach dolnośląskich małych grantów z budżetu samorządu województwa i ma wzmocnić więzi sąsiedzkie.
8: Sprawcą śniadaniowej inicjatywy jest nieformalna grupa Nowi na Dzielni, czyli młode osoby związane z osiedlem Piekary w Legnicy. Są wolontariuszami. Jesienne poranki we wrześniu i październiku o godzinie 11 Spółdzielczy Dom Kultury Atrium stanie się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas, wziąć udział w warsztatach, spotkać lokalnych twórców i rzemieślników. Każde spotkanie składać się będzie z trzech elementów. Wspólnego śniadania, z potraw przyniesionych przez mieszkańców oraz przygotowanych przez lokalnych piekarzy i cukierników, spotkania z gościem specjalnym i warsztatów praktycznych, wielotematycznych. Pierwsze śniadanie skonsumowane zostanie 10 września. Jego temat to moda na dzielni. Cykl śniadań zakończy się 24 października. Morning Coffee Rave będzie śniadaniem nietypowym, bo będzie poranną imprezą taneczną bez alkoholu z tańcami przy muzyce elektronicznej granej na żywo przez DJ-a i przy popijaniu świeżej kawy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: W tym raporcie to wszystkie informacje, kolejne na naszej antenie o 9.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
0: Stacja centralna grupy karkonoskiej GOB, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 10 stopni i na Śnieżce mamy 7,5 stopnia, wiatr południowo-zachodni 13 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, ponad 50 km i ciśnienie atmosferyczne 842,4 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 11 stopni bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy, po nocnych opadach deszczu są mokre, śliskie, także proszę w tej pierwszej części dnia uważać i patrzeć uważnie pod nogi. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
4: Tak jest, to jeszcze raz przypomnijmy, że po nocnych opadach na wielu szlakach jest ślisko i to trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to całkiem sympatycznie, także w Szklarskiej Porębie Górnej, na Polanie Jakuszyckiej. Tam średnio 10 stopni, jest już widoczne słońce, więc warto się wybrać. I tam polecamy uwadze także Świeradów-Zdrój, na Stogu Jezierskim obecnie zachmurzenie małe, sporo słońca i 12 stopni.
2: A może rzucić to wszystko i iść w Karkonosze?
4: No to ba! To nawet nie ma co się zastanawiać, proszę pana.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio. It's a-

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: 8:42 i pół nawet. Teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów z piosenką Co mi tam?

0: mocniej. Portfel.
1: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. By mówić o finansowym sukcesie, wystarczy zarabiać od 10 do 15 tysięcy złotych, tak uznała największa część uczestników badania zleconego przez Erste Bank. 12% Polaków uważa, że sukces to pensja wyższa niż 15 tysięcy, 14%, że zadowoleni powinni być już ci, którzy dostają co miesiąc między 7 a 10 tysięcy. Pensję uznajemy za najważniejszy wskaźnik zawodowego powodzenia, ale nie jedyny. Liczą się też stabilność, satysfakcja z życia, niezależność i samodzielność. Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat mocno zmieniły się priorytety Polaków. Coraz bardziej liczy się dla nas zdrowie, coraz mniej kariera. Na Dolnym Śląsku znów zaczną wiercić. Rząd przyjmie dziś uchwałę w sprawie Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych. Chodzi m.in. o węgiel koksujący, grafit, baryt i miedź. Państwo chce dokładnie wiedzieć, jakie złoża tych surowców posiada, a zdaniem ekspertów najbardziej obiecujące są tereny w południowo-zachodniej Polsce. Rada Ministrów na program chce przeznaczyć około 180 milionów złotych. Na razie z pieniędzy tych korzystać będą geolodzy. Ewentualne uruchomienie nowych kopalń możliwe jest najprędzej za kilkanaście lat. Według planów prace poszukiwawcze mają ominąć miasta, powrót kopalni na przykład w Wałbrzychu jest w tym momencie wykluczony. Startuje ważna zmiana na rynku kredytów hipotecznych. Pierwszy bank zdecydował się oprzeć ich oprocentowanie na nowym wskaźniku. Polster zastąpi WIBOR 3M. Stosowany będzie w przypadku nowych umów przewidujących zmienne oprocentowanie. Na razie tylko przez PKO BP, ale w kolejce są już następne banki. Polster jest wyliczany w inny sposób i zwykle jest nieco niższy od WIBOR-u 3M. Nie oznacza to jednak, że kredyty będą tańsze, bo banki mogą delikatnie zwiększyć swoje marże. Polster ma być wskaźnikiem bardziej stabilnym i odpornym na manipulacje, bo opiera się wyłącznie na twardych danych, a nie na szacunkach i deklaracjach banków. W dotychczas zawartych umowach WIBOR 3M będzie mógł być stosowany nawet do końca 2036 roku.
0: Pora dla inwestora.
1: We wtorek na warszawskiej giełdzie handel akcjami był dość niemrawy. Wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił 0,47%, ale utrzymał się ponad granicą 4000 punktów. Kurs KGHM spadł o 2,9%. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,35 zł, dolar 3,76 zł, a funt 5,08 zł. Za szwajcarskiego franka zapłacimy zwykle 4,63 zł, a za 100 czeskich koron 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel.

0: Eagle Eye Cherry Rising Sun, taka to ładna piosenka. U nas zegar pokazuje 9 minut przed godziną 9. Kalendarz pokazuje, że jest 2 września. Już nad czym płaczemy, ubolewamy, ale tak to jest w życiu, że jedyne co nie stoi, a pędzi, to najczęściej jest po prostu czas. A jeśli chodzi o inne rzeczy pędzące teraz, no to zróbmy wszystko, żeby się nie zatrzymywały, czyli sprawdzimy, co na drogach jest.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Proszę bardzo, odcinek A4 opolski, tutaj zero problemów. Natomiast jeśli chodzi o odcinek dolnośląski, to jak będziecie pędzili w stronę Zgorzelca, to musicie wiedzieć, za kątami wrocławskimi robią bariery energochłonne. Lewy pas jest wyłączony z ruchu, ruch odbywa się pasem prawym. No i tam formalnie obowiązuje 60 km na godzinę, szybciej nie pojedziecie, ale to tylko formalnie, bo stoi się tam na Dębowo, ale to już jest w ogóle tradycja, że cokolwiek się nie dzieje. To między kątami, jako stomłotami, nieważne w którym kierunku, ruch jest mocno spowolniony, ale to normalne. W końcu pośpiech upokarza, to powinno być hasło reklamowe autostrady A4. O 10:00 prace będą się przesuwały na odcinek między Gościsławem a Kostomłotami i potrwają do 13:00, a kolejny etap przy węźle Gościsław zaplanowano od 13:00 do 15:00. S3, Gaworzyce, Głogów Południe, tam prowadzone są roboty, a kierowców obowiązuje ograniczenie też do 80 km na godzinę. S5, tradycyjne prace utrzymaniowe, w aktualnych komunikatach z dróg nie mamy żadnego potwierdzonego nowego poważnego wypadku na głównych trasach Dolnego Śląska. A gdybyście chcieli jechać nad morze, to też bez większych problemów tam dojedziecie. Sprawdzamy sobie jeszcze A8, też bez problemów pojedziecie, a jeśli chodzi o S8, też bez kłopotów w kierunku na Warszawę. Wiecie, o czym my nie wiemy? Dajcie znać. 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: O matka, o matka. Człowiek sobie zapisał, a później zapomniał, że sobie zapisał i w ogólności wziął i zapomniał. A dzisiaj, słuchajcie, jest tak, Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Bardzo dobra to jest rzecz. A jeszcze lepszą rzeczą jest to, że dzisiaj mamy Dzień Dużego Rozmiaru, czyli dzień, który może świętować chyba większość z nas. Kwestia tylko, co się interpretuje jako duży rozmiar. Pięknego dnia, Radek Bajor, do usłyszenia.
1: Cześć, tutaj Kaja. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: W towarzystwie Kacperczyka za moment będziecie w towarzystwie Arka Włodarskiego. Uśmiechnięty, miły, młody człowiek was powita. Radek Bajor, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i

0: produkcji pomidorów oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Dziewiąta.
3: Czas na wiadomości.
5: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów. Dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli dwuletnim, 17-latkowie trzyletnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
6: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
5: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
7: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
5: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
8: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
5: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
9: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
5: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o 3. rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wyszerotem. Bez problemu w Nowym Jorku w 2. rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Teą Frondin 6-3, 3-6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w piątej setce rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
1: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
10: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
4: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
11: Również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
4: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
11: Trzymamy kciuki.
4: Jazda, Iga!
10: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Anton Szupa, nowy singiel Cash on Grooves. 14 minut po 9. Arek Włodarski, dzień dobry. Środa, drugi dzień września.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to jaki dzień już wiemy, możemy zaczynać. Startujemy jak zawsze od urodzonych w znaku barana. Osoby te muszą myśleć o sobie, ale też trochę ustąpić dziś. Wtedy wszystko pójdzie gładko, po tak zwanej myśli. Byki. Warto pomyśleć dziś o spędzeniu już na przykład weekendu z przyjaciółmi najbliższego lub z kimś bliskim. Bliźnięta dziś i w pierwszych dniach września postarać się powinny spędzić trochę czasu z bliskimi. Raki, w nowym miesiącu przyda się realny plan działania, w przeciwnym razie nic się nie uda. Lwy, wszystko pójdzie gładko do przodu, układ planet pozwoli na załatwienie nawet kilku spraw. Panny, coś lub ktoś zainteresuje i zainspiruje, w końcu trzeba się odważyć i zrobić ten krok. Wagi, brak zdecydowania się zemści, trzeba załatwiać sprawy od początku do końca. Skorpiony mogą być odrobinę rozkojarzone i zagubione, ale już wkrótce cel stanie się jasny. Strzelcy, dobry dzień na porządkowanie starych spraw i planowanie przyszłych posunięć. Koziorożce, świat pokaże się w różowych barwach, nawet drobne kłopoty odejdą w niepamięć. Wodniki, na początku miesiąca pozostaną w dobrej formie, sprawy będą układać się pomyślnie. Ryby mogą spodziewać się dobrych okazji, wciąż ważne będą pozytywne relacje z otoczeniem. Osoby urodzone 2 września są inteligentne, wytrwałe, chętnie uczą innych, czasem jednak są trochę przemądrzałe, mają powodzenie w miłości, zazwyczaj dbają o rodzinę, często też pomagają osobom uboższym. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny bursztyn, sprzyjający znak zodiaku, strzelec, solenizanci. Dzisiaj imieniny mamy całą listę. Stefana, Elizy, Czesława, Aleksandra, Wilhelma, Jakuba, Zofii, Piotra, Jana, Franciszka, Czesława, to już mówiłem, Zenona, Bogdana, Elizy, Seweryna, Teodora, Walentego, Oktawiana, Adeliny, Dionizego, Apolinarego, Ingrydy, Salomona, Walentyna i Antonina. Pięknie, prawda? Słownik polskich imion przebogaty, jak zawsze. Dzień dużego rozmiaru, bez żadnych, proszę, skojarzeń. I co jeszcze? Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Wszystkiego dobrego na całą środę, drugi dzień września. Do końca astronomicznego lata jeszcze 21 dni. To będzie dokładnie za 3 tygodnie. Wystartuje astronomiczna jesień, także w środę, 23 września to się stanie. Co jeszcze możemy powiedzieć? Dzień będzie krótszy już jutro o 3 minuty, a dzisiaj długość dnia 13 godzin 28 minut. Dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia roku o 5 godzin 32 minuty. Krótszy od najdłuższego o 3 godziny już i 4 minuty. 17 minut po godzinie 9. Do 9.30 u nas do startu raportu regionalnego i do prognozy pogody muzyka, w tym również polska. Jeszcze w pamięci mamy pewnie wakacyjne podróże. Jeszcze niektórzy wybiorą się na letnie wyjazdy we wrześniu, bo to miesiąc, kiedy miło się podróżuje i odpoczywa. No to odwiedzimy i Paryż, i Houston. Póki co na początek Paris, Paris, Dawid Kwiatkowski. Za chwilę Bass Hunter, również Andy Dust. Jeszcze raz cieszę się na wspólny południowy program muzycznego.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Przenosimy się na początek nie na autostradę A4, ale na drogę ekspresową S3. Polkowice, kierunek Legnica, między węzłami Polkowice Północ i Południe. Kolizja dwóch pojazdów ciężarowych. Zablokowany prawy pas. Nie ma rannych. Ruch odbywa się lewym pasem. Jeszcze te utrudnienia są naszym udziałem. Trzeba w tym miejscu S3 uważać. Na A4 wspomnianej mamy roboty drogowe, między innymi w kierunku na Zgorzelec, miejscowość Czerna, węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. Naprawa nawierzchni, tam jest zwężka też do jednego pasa, ruch odbywa się lewym pasem. No i tam będzie to zwężenie i to utrudnienie przez cały dzień. Trzeba bacznie uwagę zwracać na oznakowanie i nie rozpędzać się zbytnio. To jest 25 km A4, kierunek Zgorzelec. Także roboty drogowe na 134 km. Kierunek też Zgorzelec. Naprawa barier energochłonnych, miejscowość Sokolniki między węzłem Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Tam widać spowolnienie na mapach, że jadący od strony Wrocławia w stronę Kątów dalej do Legnicy, no muszą liczyć się z przystankami, hamowaniem, spowolnionym ruchem lub chwilowym nawet zatrzymaniem.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to teraz opuszczamy ziemskie drogi i startujemy. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk do raportu regionalnego i prognozy pogody.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski. Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
6: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
7: Dzień rozpoczął się bardzo ładnie, jest przeważnie pogodnie na Dolnym Śląsku. Gdzieś tam po południu, głównie na południu regionu mogą pojawić się jakieś większej ilości chmurek lokalnie i popadać deszcz, ale to w małym stopniu naprawdę. Przeważnie pogodnie do końca dnia, temperatury przyjemne, takie jak lubimy najczęściej, czy też lubicie, czyli od 20 do 23 stopni Celsjusza. W zapowiedziach nie ma jakichś większych zagrożeń. Jutro jeszcze ładniejszy nawet dzień i nawet odrobinę, także odrobinę cieplej.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny i Anna Tarkota.
9: Wakacje za nami. Uczniowie już dzisiaj usłyszeli pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2026-27. I tradycyjnie już, jak co roku, nad bezpieczną drogą do szkół czuwają mundurowi. Teraz odwiedzamy Wałbrzych. Ponad 40 policjantów do końca tygodnia będzie patrolowało najbliższe okolice tamtejszych szkół. Więcej w materiale. Jacka Zycha.
10: Tak, policjanci pojawią się przed wszystkimi wałbrzyskimi szkołami, niezależnie od stopnia placówki. Będzie można ich spotkać i przy zespołach szkolno-przedszkolnych, i przy największych szkołach średnich. Pod lupę wezmą też nie tylko uczniów.
11: W zasadzie pod każdą szkołą będą takie wzmożone patrole i policjanci będą egzekwowali przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza te dotyczące pieszych i zachowanie się pieszych wobec kierujących i kierujących wobec pieszych.
10: Powiedział aspirant Paweł Łabuda z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który dodaje, że bez grzechu nie pozostają ani kierowcy, ani piesi. A jakie najczęstsze wykroczenia popełniają?
11: To są zwłaszcza te w rejonach przejść dla pieszych, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście dla pieszych, także osoby piesze, które wchodzą na to przejście dla pieszych i używają telefonów komórkowych. Często młodzież przechodzi przez przejście dla pieszych i ma zwrócony wzrok w swoje smartfony, telefony komórkowe i nie widzi tego, co dzieje się na drodze. I to stwarza oczywiście bardzo poważne zagrożenie.
10: Chociaż akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa do końca tygodnia, to policjanci przez cały wrzesień planują spotkania i akcje edukacyjne z wałbrzyską młodzieżą, tym razem już w czasie zajęć lekcyjnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Nadal trwa modernizacja szkoły podstawowej we Wleniu, którą właśnie odwiedzamy, a szkoła, przypomnijmy, była poszkodowana podczas powodzi w 2024 roku. W planach mieliśmy otwarcie w październiku wyremontowanej sali gimnastycznej, jednak na tę chwilę uczniowie będą musieli jeszcze trochę poczekać, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
6: Przebudowa szkoły powinna zostać sfinalizowana w tym roku. Miałem nadzieję, że w październiku będziemy mogli już oddać halę sportową, ale się okazuje, że lekka obsuwa jest i tutaj będzie to koniec tego roku, czyli trzeba liczyć, że będzie to grudzień. Dostaliśmy środki także od Ministerstwa Sportu i Turystyki na odbudowę boiska i odbudowę bieżni, także nic nie stracimy, wszystko to będzie budowane.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: A na koniec pałac w Dalkowie w powiecie polkowickim, który powoli wraca do życia. W surowych wnętrzach zabytku otwarto wystawę poplenerową, na której można zobaczyć ponad 30 prac artystów inspirowanych pałacem i jego otoczeniem. To jeden z wielu kroków w udostępnianiu tego wyjątkowego miejsca.
12: Pałac w Dalkowie powoli, ale systematycznie wraca do życia. Wciąż wymaga ogromnych nakładów i pracy, ale jego opiekunowie chcą, by już teraz można było wejść do środka, zobaczyć architekturę, poczuć klimat i poznać jego historię. Na parterze udało się przygotować kilka pomieszczeń, które mogą być bezpiecznie udostępniane zwiedzającym. To tam zorganizowano najnowszą wystawę, efekt pleneru malarskiego zorganizowanego przez Centrum Kultury w Polkowicach podczas czwartego festiwalu kwitnących rododendronów i azali. Na płótnach znalazły się pałac, park, nawet niesamowicie wyglądające o tej porze roku pola. Szczególnie często artyści uwieczniali zabytkową wozownię, jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów znajdujących się na terenie folwarku. Jej remont jest dość trudny, budynek nie ma wpisu do rejestru zabytków, co utrudnia zdobycie dofinansowania. Pojawił się jednak pomysł społecznej zbiórki na jego przyszłość. Przygotowano wizualizację zaakceptowane już przez konserwatora zabytków. Są wstępne pozwolenia związane z remontem. Potrzebne są jednak pieniądze. Każdą sobotę o godzinie 11 podczas targów żywności, rękodzieła i roślin można zwiedzać pałac z przewodnikiem. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają historię ponad 400-letniego obiektu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne doniesienia o 10.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Na zegarach 22 minuty dzielą nas od godziny 10. Było Café de Paris, teraz Carnaval de Paris.
13: Hello Poland, my name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
6: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
7: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
7: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.

0: Mateusz Ziółkowi za wi. No tak, po 9.30 u nas powinno się pojawić coś dla tych, którzy wybierają się w górę, a dzisiaj pogoda naprawdę ładna. Już naprawiamy ten maluteńki błąd.
1: Pogoda w górach.
2: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, obratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 10 stopni i na Śnieżce mamy 7,5 stopnia, wiatr południowo-zachodni 13 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, ponad 50 km i ciśnienie atmosferyczne 842,4 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 11 stopni bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy, po nocnych opadach deszczu są mokre, śliskie, także proszę w tej pierwszej części dnia uważać i patrzeć uważnie pod nogi. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
3: Dodajmy w uzupełnieniu, że w Szklarskiej Porębie pogodnie, 11 stopni, podobnie na Stogu Izerskim. W samym Świeradowie zaś 12 stopni, trochę chmur i więcej słońca. Przypominamy jeszcze raz o tym, że po opadach w wielu miejscach na szlakach jest ślisko. Teraz sprawdźmy sytuację w Sudetach Środkowych i Wschodnich.
4: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś niestety zachmurzenie mamy takie umiarkowane. Może też i popadać. Temperaturę mamy dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby zachodni. W naszych szczytowych partiach gór trochę zimniej, jest 10 stopni. Tam może troszeczkę bardziej powiać. Warunki są w górach, są dobre. Jeżeli mamy chęć wybrać się, zapraszam. Dziękuję.
0: Koniecznie. Kto może w górę?

0: Troszkę zapowiedź lata, troszkę wspomnienie lata. Na pewno jeszcze potrwa tegoroczne lato przez najbliższe 3 tygodnie. No to cieszmy się tymi miłymi chwilami. I wszystko wskazuje na to, że ta wrześniowa, letnia aura będzie nam sprzyjać. Wrzesień będzie dość ładny, słoneczny. Będą jakieś elementy chłodu chwilami, ale z drugiej strony też szybko przyjdzie dzień słoneczny. Dziś i najbliższe dni dość ładne, chociaż od czasu do czasu gdzieś tam może coś pokropić, ale naprawdę w niewielkim stopniu. Za chwilę u nas wiadomości.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.

0: ponad muzyczne radio.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem, nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
5: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
4: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
6: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
4: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
7: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
8: A ty?
7: Matematyka i chemia.
8: Jakie są widełki?
7: No, ja znam od 50 zł do 200.
8: Chyba dużo 200.
7: Bardzo.
9: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
7: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
4: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: Udało się wystartować. Prawie 5 minut po 10:00. Środa, 2 września.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jo, letní lenivý numer Lumidy, Shaggy, Feel Like Making Love. No to pozostajmy przez chwilkę w tym klimacie. Intro spokojne, później Przona się rozkręci. Nowa polska muzyka u nas, nowy numer od Przony. Właśnie utwór, dokładnie tak jak powiedziałem. Nowy, kwadrans po dziesiątej.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już.

0: wspomnienie wakacji, a może jeszcze tego, co przed nami. Chcemy tańczyć. Dzisiaj dzień do zabawy. Czemu nie? Jak ktoś może ma wolne, może gdzieś wybrać się w góry, to wszystko możliwe jest, bo pogoda sprzyja różnym aktywnościom. Więcej o tejże pogodzie już za chwilę przed raportem regionalnym.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883-010-051.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: 10:30. Środa zaczęła się bardzo miło, zachmurzenie jest małe, lokalnie umiarkowane, a nie wszędzie w naszym kraju jest tak dużo rozpogodzeń jak na Dolnym Śląsku. Bo na przykład na ziemi częstochowskiej, opolskiej na wschód od Dolnego Śląska pada deszcz. Zachmurzenie umiarkowane i małe raczej do końca dnia. Temperatury 20-23 stopnie Celsjusza. Już w okolicach 19-20 stopni jest w tej chwili między innymi we Wrocławiu, w Legnicy i w okolicach.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny, Anna Tarkota.
2: Na początek tych doniesień z regionu Wałbrzych i kłopoty części pacjentów szpitala imienia Sokołowskiego. Od 31 sierpnia do 21 września zawieszono działalność oddziału chorób wewnętrznych szpitala. Więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
8: Tak, rzeczywiście działalność oddziału internistycznego została zawieszona. Tu jednak bardzo ważna uwaga, to dotyczy wyłącznie części szpitala przy ulicy Sokołowskiego. Jak wyjaśniła mi dr Joanna Grzesik, zastępca dyrektora szpitala, jest to schemat powtarzający się co rok i ma związek przede wszystkim ze skromną obsadą lekarsko-pielęgniarską oddziału i po prostu kłopotami logistycznymi.
9: Zamiast pracować przez w dłuższym okresie tych wakacyjnych miesięcy w niedoborach kadrowych, po prostu ustalamy termin, w którym większość personelu wybiera urlop i a tym samym jakby komasujemy absencje urlopowe w jakimś tam określonym terminie. W tym czasie całość funkcji oddziału internistycznego przejmuje część przy ulicy Batorego i wszystkie siły na zapewnienie opieki pacjentom wymagającym hospitalizacji i diagnostyki w oddziale internistycznym są przełożone na tę część szpitala przy ulicy Batorego.
8: To właśnie dr Joanna Grzesik. Oddział przy ulicy Batorego to główna część oddziału internistyczno-infekcyjnego Wałbrzyskiego Szpitala. Dysponuje 48 łóżkami. Zawieszony oddział przy ulicy Sokołowskiego zaledwie 18.
9: Jeszcze jest taki czas, ten miesiąc wrzesień, że nie spodziewamy się maksymalnego obłożenia. patrzymy, jak to miało miejsce w zeszłym roku i w poprzednich latach, oddział przy ulicy Batorego nigdy nie sięgał 80% obłożenia, także to jest dobry czas jeszcze teraz, żeby na chwilę wyłączyć te kilkanaście łóżek, jakie stanowi ten oddział internistyczny. Z powodzeniem znajdą pacjenci tutaj opiekę w ramach szpitala we Wrześniu.
8: Oddział wewnętrzny na Piaskowej Górze nie będzie przyjmował pacjentów do 21 września. Od tego dnia praca wróci do normy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Budowa nowego przedszkola we Wleniu w powiecie lwóweckim dobiegła końca. W budynku funkcjonować będzie również klub Malucha dla dzieci od 12 miesiąca życia, a także nowoczesna kuchnia z jadalnią. Będą się tu stołować uczniowie szkoły i przedszkolaki, zapowiada Artur Zych, burmistrz Wlenia.
6: W tej chwili trwają odbiory na przedszkolu i klubie Malucha, także jesteśmy już na etapie takim, że będziemy w tej chwili niedługo kupować meble, na to także musi być osobny przetarg. Nabór jest ciągły, dlatego że to będą przenosiny przedszkola i klubu Malucha tutaj do Wlenia, do tych nowych budynków, z tym, że klub Malucha będzie dysponował trochę większą ilością miejsc i będzie mogło tam więcej dzieci uczestniczyć.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na koniec wybiegamy w przyszłość, bowiem do tego święta trochę czasu jeszcze teoretycznie zostało, jednak w praktyce jest go niewiele. Pochłoną go przygotowania.
10: Chodzi o święto Ogórka, które ma powrócić do Legnicy w wielkim stylu, takim rozrywkowo-konkursowym. A że konkursy związane są z ogórkiem, to potrzebne będą wyszukane mniej lub bardziej przepisy i czas na ich zastosowanie, by smak był znakomity. O szczegółach mówi Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury.
11: Paulino, masz jakiś sposób na dobre ogórki kiszone na przykład?
12: Najlepsze ogórki kiszone robiła moja babcia, ale niestety nie zdradziła mi tego sekretu, więc smak dzieciństwa pozostał w pamięci. Na pewno było dużo czosnku. Musi być. Czosnek musi być i koper. Ogłosiliśmy właśnie niedawno konkurs związany z Legnickim Świętem Ogórka, do którego powróciliśmy po wielu latach. No i czekamy na najlepsze przepisy legniczan. Chętnie takie słoiczki przyjmiemy do 10 września.
11: Czy mają szansę wrócić do właścicieli?
12: Myślę, że już nie, ale w zamian będą ciekawe nagrody, także jest o co walczyć. Mamy trzy kategorie konkursowe. Najsmaczniejszy ogórek kiszony. Drugi konkurs to jest sałatka ogórkowa i trzeci konkurs najdorodniejsze warzywo. Wszystkie te rzeczy będziemy zbierać od 8 do 10 września w Rynku 19. Wystarczy mieć ze sobą właśnie taki słoiczek dwulitrowy opisany, czy też to warzywo. Konkurs będzie rozstrzygnięty 11 września w trakcie finału Święta Ogórka. Można wygrać drobny sprzęt AGD, książki kucharskie, serwisy kawowe.
11: Zdradzimy sposób na wygranie w dwóch konkurencjach jednocześnie? Bo ja taki mam. Gdyby był to jeden ogórek w dwulitrowym słoju, dobrze ukiszony.
12: Warzywo najdorodniejsze, no nie może być ukiszone. Chodzi o świeże warzywo, wyhodowane. A ogórek ma być kiszony, więc trochę nam się to kłóci. Finał Legnickiego Święta Ogórka odbędzie się w piątek 11 września. Startujemy barwnym korowodem ogórkowym o godzinie 17, do którego korowodu zapraszamy wszystkich legniczan. Następnie będzie gotowanie na scenie z Orsonem Hejnowiczem. Wielkie kiszenie, ale czym będzie to wielkie kiszenie na scenie? Następnie część koncertowa, zespół Kminek, zespół Bratanki, także będzie też muzycznie, ale będzie też bardzo smacznie. Mamy kilka takich niespodzianek, kraszamy głodomorów, ale też zachęcam Państwa, żebyście byli ubrani ogórkowo, bo dla tych, którzy będą ubrani adekwatnie do tego święta, no myślę, że będą jeszcze specjalne niespodzianki przygotowane.
11: Ogórkowo, ale w ogórka kiszonego, nie? Nie w konserwowego.
12: Kiszonego, oczywiście, że w kiszonego ogórka.
11: Ach, te smaki, te zapachy. Ogórek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Palce lizać, ale dopiero 11 września. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to już wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, my name is Agatino Romero. Turn the sound up. You're listening to your Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Tom Sul, Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca od ręki serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Sul, Jelenia Góra, ulica Pijarska 21, teren dawnego podziemnego parkingu. Telefon 601 71 40 64. 601 71 40 64. Tom Sul, mechanika samochodowa od A do Z.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
6: Autopromocja.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Chris Van D dzisiaj u nas rządzi z numerem After the Silence. Za kwadrans minie 11.

0: W tej chwili największe utrudnienia na pasach kierunku od strony Wrocławia do Legnicy i dalej zachodniej granicy na dojeździe do węzła Kosto. Młody ten zator, no tak już się zaczyna w połowie odcinka Kąty Wrocławskie Kostomłoty. Wcześniej już na węźle Kąty Wrocławskie hamowanie, spowolniony ruch, czyli tutaj utrudnienia na całym tym praktycznie odcinku. No i w takich momentach właśnie tych robót, zwężek, nie trudno o jakąś stłuczkę, bo wszyscy nerwowi chcieliby jechać do przodu, a tu się niestety nie da, więc trzeba uważać w tym miejscu podwójnie. Bądź czujny za kierą, jak pies potrójny, albo podwójny może też być. Co jeszcze mamy wam do przekazania? A propos sytuacji, które zdarzają się na autostradzie A4, a już tu wszystkie figury widzieliśmy, ale o takim czymś jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Jak informuje m.in. portal lca.pl, dzisiaj w nocy miało dojść na 115 km autostrady A4 w kierunku Legnicy do bardzo groźnego, niebezpiecznego zdarzenia przed zjazdem Budziszów Wielki. Agresja, jak informuje portal Dolnośląski Alarmowo, kierujący Mercedesem miał zostać z niewiadomych powodów celowo wyhamowany przez osoby jadące kilkoma innymi pojazdami, a później doszło do rękoczynów i pobili czwórkę podróżujących tymże Mercedesem. Na pewno ta sprawa prędzej czy później gdzieś upłynie w oficjalnych informacjach policji, no i na pewno do tej sprawy będziemy powracać.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Nowa polska muzyka. Przed wiadomościami Aleksander Szalonek, Skacz.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario!

0: i baw się razem z nami. Mario i przyjaciele. Sobota, 5 września. Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu -10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 11.
5: Czas na wiadomości.
7: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuwajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
7: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKOL. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
9: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKOL-u.
7: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKOL, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
10: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
7: Ministra zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
5: To były wiadomości.
11: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.
6: Bardzo lubię to południowe pasmo i wielu słuchaczy naszego muzycznego radia też. Dzisiaj przebogate kalendarium muzyczne. Wielu znakomitych artystów, pań i panów, świętuje dzisiaj urodziny. Zaczynamy od Steve'a Porcaro, wokalisty i klawiszowca grupy Toto. Dzisiaj kończy 69 lat. Najlepsze życzenia.

0: wciąż grają, koncertują, choć teraz w trasę Steve Porcario nie pojechał, no to jednak radzą sobie znakomicie po tylu latach autorzy rewelacyjnych, legendarnych hitów, między innymi Rosena, była Anna też, Afryka i wiele, wiele, wiele innych. Steve Porcario kończy dziś 69 lat. Panie nasze znakomite artystki świętują: Tatiana Okupnik 48 lat, Magdalena Wójcik z grupy Goja 51. Goja wkrótce u nas się pojawi, w Sanach też oczywiście, dzisiaj ma urodziny i też coś zagramy. 11 minut po godzinie 11. Niezapomniane hity wszechczasów, naszych rodzimych i nie tylko, do 13.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września. Pogoda.
3: Zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami zbiera się troszkę chmur. Nawet niektóre prognozy mówią o tym, że gdzieniegdzie późnym popołudniem może pojawić się gdzieś odrobinka deszczu. Ale póki co na aurę nie ma co narzekać. Temperatury przyjemne od 19 do 20-21 stopni. Dzisiaj maksymalnie do 23 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
4: Kurier Dolnośląski.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szybka reakcja na kryzys i pomoc dostępna możliwie blisko rodziny. Dolny Śląsk uruchamia dwa uzupełniające się działania, które wzmocnią system wsparcia najmłodszych. Mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
6: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. W szpitalu przy ulicy Koszarowej jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Szpital imienia Gronkowskiego otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych, będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też, aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencje w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
5: Jednym z najważniejszych elementów działań będą centra pomocy dzieciom. To system bezpłatnego wsparcia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów, mówi posłanka Jolanta Niezgocka.
7: To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są, centra pomocy dzieciom. Co jest najistotniejsze w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty.
5: To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii. Ale w tym projekcie również ważne będą kompetencje rodzicielskie, podkreśla Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego.
8: pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują. To jest też bardzo ważny element tego programu. Chcemy dotrzeć właśnie do lokalnych społeczności, które dowiedzą się o programie, o możliwości przystąpienia do programu i prowadzenia zdrowia psychicznego swoich dzieci, ale także młodzieży, by rzeczywiście funkcjonować w swoich lokalnych społecznościach z takim zgodnym nurtem różnych pokoleń, gdzie pokolenia rodziców rozumieją się i mają więź ze swoimi dziećmi. Wspieramy rodziców, wspieramy rodziny, ale także wspieramy zdrowie psychiczne młodych Dolnoślązaków.
5: Wartość tego projektu to 800 tysięcy złotych. Nowe działania wpisują się w szersze podejście samorządu województwa dolnośląskiego do profilaktyki społecznej i zdrowotnej, w której szczególne miejsce zajmuje dostępność usług oraz wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych.
4: Kurier Dolnośląski. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Ogłoszenie płatne. Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoroz, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru. Ogłoszenie płatne. Ogłoszenie płatne.
1: Tom Sul, Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca usługi od ręki, serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Sul, Jelenia Góra, ulica Pijarska 21, teren podziemnego parkingu. Telefon 601 71 40 64. 601 71 40 64. Tom Sul, mechanika samochodowa od A do Z.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
4: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
0: Po reklamie.
6: Niezapomniane hity wszechczasów
7: w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Przed nami nasz utalentowany DJ i producent Chris Van D, czyli tak naprawdę Krystian Dobraszek. Mieszka obecnie w Poznaniu i znamy go ze znakomitych wielu przebojów, które gramy dla was w Muzycznym Radio. Teraz przyszedł czas na nowy singiel After the Silence.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakości fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
3: Czasami serio brak mi ciebie.
2: Oraz muzyczne radio Party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
4: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
2: Patrona Muzyczne Radio.
1: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
7: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek.

0: Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
1: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
0: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec 3 dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z Klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
0: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska, wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Fani Electric Light Orchestra o tym wiedzą, ale warto przypomnieć, bo może nie wszyscy gdzieś tam sobie to zanotowali. Skrzypkiem w tym legendarnym zespole jest człowiek o imieniu Mick Kamiński. Gdzieś tam z dziada, pradziada, dużo, dużo wcześniej, zanim urodził się w Stanach Zjednoczonych, no to w korzeniach miał polską rodzinę. Mick Kamiński kończy dzisiaj 75 lat. Skrzypek grupy Electric Light Orchestra.
1: Muzyczne Radio Lab.

0: Radio Lato.
1: I znów muzyczne kalendarium. Dzisiaj, gdyby żył 70 lat, skończyłby Fritz McIntyre, współzałożyciel, klawiszowiec i wokalista również przez wiele lat grupy Simply Red. Niestety zmarł przedwcześnie w wieku 64 lat w 2021 roku. No to gramy Sunrise, bo Twilight to teraz Sunrise od Simply Red i za chwilę dzisiejsza kolejna jubilatka Sanach. Hip hip hura, kończy 29 lat.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Dużo rozpogodzeń i przejaśnień, ale też miejscami na niebie zbiera się więcej chmur. Teraz jakby to zachmurzenie odrobinę nawet większe niż tym wcześniejszym porankiem. No i te chmury raczej nas też nie opuszczą, ale będą też te wspomniane cały czas przejaśnienia i rozpogodzenia. Ciepło, temperatury maksymalne 21-23 stopnie Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Minęła 12.31, raport regionalny, Anna Tarkota.
6: A w pierwszym popołudniowym raporcie regionalnym Świdnica, aplikacja na telefon, atrakcyjnie zwiedzanie miasta. Zdradzimy, jak stworzyć słodkie dzieło sztuki. Na koniec zaprosimy kibiców na dwa wyjątkowe mecze. Czas na szczegóły. Na start Świdnica, która wspólnie z 5 innymi miastami Dolnego Śląska znalazła się w dość nietypowej aplikacji na telefon Zwiedzaj Dolny Śląsk. O szczegóły dopytywał Jacek Zych.
7: Taki, chociaż w aplikacji wspierającej zwiedzanie miasta nie ma dziś może nic nowatorskiego, to w tym akurat przypadku ciekawostką może być fakt, że dzięki umieszczonym w niej panoramom można oglądać współczesne miasto przez pryzmat fotografii archiwalnych.
8: To jest aplikacja, która łączy rekonstrukcję 3D, panoramę 360 oraz współczesne widoki oraz te widoki z przeszłości. W związku z czym użytkownik takiej aplikacji, będąc na przykład w Świdnickim Rynku, będzie mógł ją włączyć i na swoim urządzeniu, na telefonie bezpośrednio widzieć to, co ma przed sobą, na przykład 200 lat wstecz.
7: Powiedział Mateusz Jadach ze Świdnickiego Magistratu, który dodaje, że właśnie możliwość porównania dzisiejszej perspektywy z tym, jak miasto wyglądało 100 lat wcześniej, jest największą zaletą tego projektu.
8: Jest w formie panoramy 3D, w związku z czym, jeżeli będziemy się obracać zgodnie z telefonem, to będziemy też widzieć, jak ten obraz się zmienia, jak te ulice się przekształcają, budynki, także to wszystko jest w tej aplikacji. To są tak zwane rekonstrukcje 3D, które pozwalają właśnie zobaczyć, jak to miasto wyglądało 100, 200, 300 lat temu, w zależności od tego, jak sobie tam ustawimy aplikację.
7: Dziś do aplikacji dołączono rynek, okoliczne kamieniczki, katedrę i okolice Kościoła Pokoju. Premiera aplikacji miała miejsce 31 sierpnia. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i Apple Store. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Jak informowaliśmy w ostatni weekend, Jawor znów zamienił się w polską stolicę chleba i piernika. Jednym z wydarzeń święta miasta było bicie piernikowego rekordu, który aktualnie wynosi blisko 141 metrów długości. Każdego roku do Jawora zjeżdżają mistrzowie piekarnictwa i cukiernictwa. Jednym z nich jest Kazimierz Rak z Rzeszowa, który tworzy słodkie dzieła sztuki.
9: Strasznie lubię tutaj ludzi, atmosferę i chociaż jestem zmęczony czasem, bo no wie pan, jak w piekarni piekliśmy te duże chleby, to człowiek umęczony, ale jakoś z taką satysfakcją patrzę na wszystkich, uśmiech na twarzy. To mnie tu przyciąga, że są tu życzliwi ludzie. Dzieci tutaj przychodzą, robiliśmy z czekolady dekoracje, ale niestety słońce nam dzisiaj nie pozwoli na robienie z czekolady. Ale robimy z takiego ciasta, którym można dekorować pieczywo, chleby. No i to tutaj udekorowaliśmy parę. Tak ma być, no cieszę się bardzo.
10: Raz w roku takie wspaniałe święto w Jaworze, ale myślę, że chyba każdego, kto nie był, a nawet był, a w tym roku nie mógłby przyjechać, to koniecznie zapraszamy już na kolejną edycję.
9: Jak zdrowie pozwoli, bo już jestem leciwy, proszę pana, jak zdrowie pozwoli, to na pewno będę.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na koniec sport. Piłkarsko ten tydzień będzie szczególny dla zespołów z Legnicy i Głogowa. Spotkają się dwukrotnie, dzisiaj w Pucharze Polski, 5 września w meczu o ligowe punkty.
11: Miedź po wygranej z Wartą Poznań w ostatniej kolejce ligowej 2-1 jest liderem pierwszej ligi. Chrobry ma 3 punkty mniej i jest 4 pozycje niżej. Na walkę o kolejne ligowe punkty przyjdzie czas 5 września po późnym obiedzie. Dwumecz Miedzi i Chrobrego zacznie się w środę w czasie wczesnej kolacji. O 19:00. Przechylenie Pucharu Polski na swoją stronę w tej części rywalizacji będzie trudne. Jak powiedział trener Miedzi Janusz Niedźwiedź, na końcu ważne, aby kontynuować nasze dobre nastawienie i mieć głód zwyciężania. Dodatkowe kwestie, takie jak miejsce w tabeli czy wyniki z poprzedniego sezonu, schodzą na dalszy plan. Liczy się tu i teraz. Ligowe tu i teraz jest jasne, ale pucharowe ciekawą niewiadomą. W poprzednim sezonie obie ekipy spotkały się dwukrotnie w lidze. W Głogowie było remisowo, po 2, w Legnicy Chrobry wygrał 1-0. Na domowy mecz Miedzi kibice mogą dotrzeć do Legnicy pociągami kolei dolnośląskich. Emocje gwarantowane, a do przewidzianych pogodowo 23 stopni trzeba będzie dodać na plus tych kilka odczuwalnych w trakcie meczu. Chłodnie jest w Lubinie. Ekstraklasowe Zagłębie Lubin pojechało do trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg jako zdecydowany faworyt. Siarka wygrała 3-2. Bez komentarza. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 13:30 i na te doniesienia zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: prawie za kwadrans 13.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kolejny polski artysta, Chris Van D. After the Silence ponownie u nas.

0: I kolejny polski wykonawca, o którym mogliśmy nie słyszeć. Mogliście, my słyszeliśmy. Meduza, Underwater Land.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, miłego, udanego popołudnia.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech. Marcin Krzamiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja, o czym teraz więcej Tomasz Zarchowski.
4: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
3: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
5: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
3: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmują

0: zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
1: Do badań, między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
0: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niezapomniany głos to oczywiście Bono z zespołu U2, tym razem z Martinem Garrixem, piosenka Fireflies. My cały czas czekamy na więcej, a dobre informacje są takie, że w tym roku ma się ukazać pełnoprawny album. Czekamy więc na niego ze zniecierpliwieniem.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Ktoś to musi oficjalnie już powiedzieć, bez zbędnego przedłużania, wakacje już się skończyły. Dzieci i uczniowie na pewno niezbyt pocieszeni tym faktem, ale za to rodzice, oni już uśmiechu nie potrafią ukrywać. No, 2 miesiące na pewno z dziećmi to był miły czas, ale nie ma to jak szkoła, nie ma to jak wrzesień. Z dobrych informacji, lato jeszcze cały czas trwa, a te lato na Dolnym Śląsku obecnie takie dość oziębłe. No ale czekamy na te letnie dni, mamy nadzieję, że ich jeszcze przed nami kilka na pewno. Marta Wojtunik, witajcie. 13 minut po godzinie 13. U nas teraz naprawdę wielki hit. Koniecznie dajcie głośniej, no i oczywiście można pośpiewać, jak to w pracy czy w aucie nie przeszkadza. Sacrum, Mezo i Kasia Wilk.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Cześć, tu Mezo, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: przy takich klasykach można totalnie wyluzować w to środowe popołudnie. Mezzo, Kasia Wilk i Sacrum. Absolutny klasyk z roku 2006, czyli już utwór, który ma na swoim koncie 20 lat, ale cały czas buja tak samo dobrze. Czas teraz na naszą piosenkę dnia, czyli nowość, która co godzinę będzie pojawiała się w muzycznym radiu, a jest to nagranie, które poniekąd możecie już kojarzyć.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Jest to cover świetnego nagrania od Empire of the Sun, Walking on a Dream, tym razem w wykonaniu od Applejack.

Wygląda na to, że dzisiejsze Music News kręcić się będą wokół polskich artystów i ich najnowszych piosenek. Martyna Wojciechowska, Fish, Amadei i Soku, a także Jacek Kuderski będą mieli w tym temacie sporo do powiedzenia, zatem oddajmy im głos. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Lato powoli dobiega końca, dlatego chciałam zostawić Wam jeszcze trochę słońca. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z Wami na dłużej, także wtedy, gdy lato będzie już tylko wspomnieniem. Zwraca się bezpośrednio do swoich fanów Martyna Wojciechowska. Słońca to opowieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej. O cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment, mówi Martyna. W tej piosence jest tęsknota, ale też jest spokój i światło. To nie jest historia o żalu do drugiej osoby, bardziej o zgodzie na to, że można czegoś bardzo chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść. I o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata, dodaje artystka. Nowa piosenka od Martyny Wojciechowskiej pod tytułem Słońca już ustawia się w kolejce do polskiej listy top30.pl. Pozostajemy przy polskich nagraniach. Za nami oficjalna premiera singla Tyle śladów. Spotkanie Fisza, Amadei i Sokoła, różnych charakterów polskiego rapu. Numer jest efektem współpracy artystów, która rozpoczęła się przy okazji pierwszej edycji festiwalu Zorza. W utworze artyści cytują nawzajem fragmenty swoich wcześniejszych tekstów, tworząc z nich nową historię. Po latach spotykają się w tej samej knajpie, w której rozegrała się opowieść o czerwonej sukience. Historia piosenki Tyle śladów zaczęła się rok temu na festiwalu Zorza, gdzie Soku, Fish i Amadei mieli okazję połączyć siły we wspólnym projekcie. Mimo że od lat są częścią tego samego muzycznego środowiska, ich artystyczne drogi nigdy wcześniej się nie przecięły we wspólnym nagraniu ani też na scenie. Projekt przygotowany na festiwal pozwolił im połączyć różne doświadczenia i sposoby pracy, a także wyjść poza dobrze znane schematy. Jednym z efektów tego spotkania jest właśnie numer Tyle śladów, który dostaje swój dalszy ciąg już poza festiwalową sceną. Utwór znajdzie się na najnowszej płycie duetu Fish Amadei Człowiek nie do końca, której premiera odbędzie się w październiku. Music News. I jeszcze Jacek Kuderski, znany z zespołu Myslowic, który przedstawia najnowszą solową płytę zatytułowaną Naiwność w promocji. Album to opowieść o tęsknocie za autentycznością w świecie pełnym pozorów i powszechnie widocznego lansu. Płyta jest różnorodna gatunkowo, raczej eksperymentuje na niej brzmieniem i formą utworów. Na pewno wyraźnie słychać gitarę akustyczną, której jestem wielkim, naprawdę wielkim fanem, mówi Kuderski. Brzmieniowo krążek zawieszony jest między ciepłem analogowych brzmień i powściągliwą melancholią. To zbiór utworów, które nie szukają poklasku na siłę, ale wciągają słuchacza w głąb słodko-gorzkiej narracji o złudzeniach i poszukiwaniu własnego miejsca. To opowieść o doświadczeniach dorosłego mężczyzny, który wiele w życiu przeżył i zobaczył, ale też wiele razy był zaskoczonym rozwojem zdarzeń i różnych wydarzeń. No to jeszcze łapcie kilka premier. Fezo i Cosmo King z nagraniem Follow the Road, Filipek, Karolina Stanisławczyk w utworze La Casita i LB1 z najnowszą produkcją Love, Don't Let Me Go. Fezo i Cosmo King, Follow the Road, Filipek i Karolina Stanisławczyk, La Casita i LB1 z nagraniem Love, Don't Let Me Go. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Kasia Sienkiewicz, głos, który doskonale znamy z zespołu Kwiat Jabłoni. Piosenka To nie o mnie, jest to jedna z jej pierwszych solowych piosenek. No i tak się składa, że to jest artystka, która szykuje się w tym roku do premiery swojego pierwszego solowego krążka. A my w Muzycznym Radiu szykujemy się do najnowszego raportu regionalnego, który już za moment na antenie Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
5: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy! Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pełni optymizmu patrzymy na prognozy pogody dla Dolnego Śląska. Dziś na termometrach maksymalnie do 24 stopni, więc to są zdecydowanie dobre informacje. Jakość powietrza cały czas jest bardzo dobra. Ciśnienie stabilne wynosi 1020 hektopaskali. Jeżeli chodzi o nadchodzące dni, one dość podobne. Jeżeli chodzi o opady deszczu, takie bardziej intensywne, to w sobotę rano.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Inauguracja 68 września Jeleniogórskiego już w ten weekend.
7: Od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach Jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej, to na początku.
6: A dziś o 19 Miedź Legnica zmierzy się z Chrobrym Głogów.
8: Dwumecz Miedzi i Chrobrego zacznie się w środę w czasie wczesnej kolacji.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Szczegóły już za chwilę, a na początek Jelenia Góra i komendant policji odwołany ze stanowiska. Podinspektor Krzysztof Lewandowski został odwołany ze stanowiska komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze. To pokłosie awantury, do jakiej doszło w poniedziałek w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, informację o odwołaniu i zawieszeniu komendanta Lewandowskiego podała dziś Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Ja przypomnę, że to pokłosie awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, z której nagranie trafiło do mediów społecznościowych.
10: Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym. Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
9: wyjaśnia starszy aspirant Łukasz Dudkowski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Postępowanie wyjaśniające toczy się też także wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w tej awanturze w Wałbrzychu, wobec funkcjonariusza po służbie, który użył pałki teleskopowej, a w Warszawie wobec funkcjonariuszki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, których celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia. Na obecną chwilę oczekujemy na wyniki przeprowadzonych czynności.
9: Z tym, że w tym przypadku oboje z funkcjonariuszy do czasu zakończenia postępowania pozostają w czynnej służbie. Jak informuje z kolei Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, dziś wszystkie cztery osoby biorące udział w zdarzeniu złożyły zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Inauguracja 68 września jeleniogórskiego tradycyjnie na Błoniach Jeleniogórskich. Przed nami wieczór wypełniony doskonałą muzyką, wyjątkową atmosferą i koncertami artystów, którzy od lat cieszą się uznaniem publiczności, mówi dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury Jarosław Gromacki.
7: Podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na Błoniach Jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa, a potem po koncercie zespołu Kult. Bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Wielkiej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
6: Piłkarsko ten tydzień będzie szczególny dla zespołów z Legnicy i Głogowa. Spotkają się dwukrotnie. Dzisiaj i 5 września w meczu o ligowe punkty.
8: Mieć po wygranej z Wartą Poznań w ostatniej kolejce ligowej 2-1 jest liderem pierwszej ligi. Krobry ma 3 punkty mniej i jest 4 pozycje niżej. Na walkę o kolejne ligowe punkty przyjdzie czas 5 września po późnym obiedzie. Dwumecz Miedzi i Krobrego zacznie się w środę w czasie wczesnej kolacji, o 19:00. Przechylenie Pucharu Polski na swoją stronę w tej części rywalizacji będzie trudne. Jak powiedział trener Miedzi Janusz Niedźwiedź, na końcu ważne, aby kontynuować nasze dobre nastawienie i mieć głód zwyciężania. Dodatkowe kwestie, takie jak miejsce w tabeli czy wyniki z poprzedniego sezonu, schodzą na dalszy plan. Liczy się tu i teraz. Ligowe tu i teraz jest jasne, ale pucharowe ciekawą niewiadomą. W poprzednim sezonie obie ekipy spotkały się dwukrotnie w lidze. W Głogowie było remisowo, po 2, w Legnicy Chrobry wygrał 1-0. Na domowy mecz Miedzi kibice mogą dotrzeć do Legnicy pociągami kolei dolnośląskich. Emocje gwarantowane, a do przewidzianych pogodowo 23 stopni trzeba będzie dodać na plus tych kilka odczuwalnych w trakcie meczu. Chłodnie jest w Lubinie. Ekstraklasowe Zagłębie Lubin pojechało do trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg jako zdecydowany faworyt. Siarka wygrała 3-2. Bez komentarza. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Na sportowym obiekcie w Prochowicach poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystających ze stadionu, ale o tym już w kolejnym raporcie o 14:30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Cześć, tu Blanka. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Blanka i eurowizyjne solo.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najważniejsze dla nas informacje na ten moment, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no to oczywiście autostrada A4 w kierunku Legnicy w okolicach 101 kilometra w kierunku właśnie Legnicy. Lewy pas całkowicie zablokowany. Tam doszło do zderzenia ciężarówki, bardzo poważnego zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Na ten moment prawym pasem przejedziemy, ale sprawdzamy mapy i już w tamtym miejscu zaczyna się robić dość gęsto, więc noga z gazu i uważamy lub szukamy sobie również objazdów. To w kierunku Legnicy, autostrada A4. Jeżeli chodzi o wyjazd z Wrocławia, sprawdzamy, jak tam mają się te inne główne krajowe drogi. Na ten moment bez większych utrudnień. Jeżeli chodzi o Opole, Katowice, Poznań, Łódź, w te strony bez większych utrudnień się wybierzecie z Dolnego Śląska.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2022.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
2: Po reklamie.

0: to oczywiście bardzo zdolna polska artystka Zalia i piosenka Falochron, czyli nagranie dość nostalgiczne, ale na pewno mocno wakacyjne. A jak już o wakacjach mowa i o falochronach, o polskim morzu mowa, no to w tym roku właśnie polskie morze wygrywało wśród właśnie typu wakacji, bo to właśnie Polacy tam najchętniej się wybierali w tym roku. Tuż za polskim morzem polskie góry, a tuż za górami Turcja, Grecja i Egipt. Tak w tym roku wypoczywali Polacy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A my przypominamy nasz środowy hit tip Chris Van D i After the Silence.

0: absolutny klasyk, czyli piosenka Bang Bang.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za 9 minut godzina 14, a my teraz przeniesiemy się w czasie, można tak powiedzieć, do debiutu artystki, która obecnie jest absolutnie jedną z topowych światowych gwiazd, Dua Lipa i No Lie.

0: Ruta turystyczna. 18. Koncert zespołu Leniwiec. 20. Wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września. Od 13. sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
1: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radioparty Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio.

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej. Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
3: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykanowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
5: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
3: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
3: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR

0: korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: FM. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wiktor Waligura i piosenka To jest to. Artysta, który już swój debiut ma za sobą. 2 lata temu wydał album ze świetnymi piosenkami, album Czekam na świt, a w tym roku tak się składa, że 2 października ukaże się jego 2 solowe i bardzo przyjemne na pewno wydawnictwo, na którym nie zabraknie piosenki To jest to. Album nazywa się Krótkie historie o miłości. Czekamy więc na ten album. Na pewno w Muzycznym Radiu damy wam znać, jak już to wyczekane wydawnictwo się ukaże. Tak się składa, że w tym roku naprawdę wiele wspaniałych polskich i nie tylko artystów szykuje się do premiery nowych albumów. Nas to zdecydowanie bardzo cieszy, bo my nowości bardzo chętnie wam polecamy i popołudniową porą, i oczywiście również na Hit Planecie. A popołudniową porą właśnie teraz, 15 minut po godzinie 14, polecamy wam bardzo serdecznie naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Piosenka Walking on a Dream. Tytuł doskonale znany i kojarzony z australijskim zespołem Empire of the Sun. To oni właśnie w 2008 roku wydali piosenkę o tym tytule. Indie popowe, bardzo przyjemne brzmienie. W tym roku DJ Alpha Jack postanowił ten utwór totalnie przerobić na coś bardziej dance'owego. My dziś polecamy co godzinę piosenka dnia. Alpha Jack, Walking on a Dream.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: surprise.
1: Peachy Pete i Fell in Love with an Alien. Oryginał oczywiście wszyscy doskonale znamy. W oryginale The Kelly Family, rodzina z bardzo długimi włosami, bardzo charakterystycznymi głosami. Fell in Love with an Alien to utwór, który w latach 90. debiutował, no i królował na wszelkich listach przebojów. A teraz wracamy z nowością, tym razem polską nowością. Bledka, artystka, która dała się nam poznać w piosence Taxi, którą nagrała wspólnie z artystą, który działa pod pseudonimem Kizo. Wszyscy doskonale znamy świetne Taxi, później było Super Hero 100 BPM, a obecnie Bledka już sama stawia swoje kroki muzyczne. Piosenka Tańcz to jest jej najnowsze wydawnictwo, które polecamy Wam tuż przed godziną 14.30.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wiesera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Daria Zgierun. siepomaga.pl Daria Zgierun.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Dziś na Dolnym Śląsku dość pochmurnie i w tym temacie niestety nic się dziś nie zmieni. Dopiero jutro możemy liczyć na większe przejaśnienia. Jeżeli chodzi o termometry, one dziś na Dolnym Śląsku maksymalnie wskazują 24 stopnie. Ciśnienie cały czas w tendencji spadkowej, ale już niedługo będzie stabilne. Na ten moment wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Stadion w Prochowicach przejdzie kolejną modernizację, która pochłonie blisko 300 tysięcy złotych.
8: To inwestycja w bezpieczeństwo, komfort oraz przede wszystkim w sport i aktywność naszych mieszkańców.
7: Koleje Dolnośląskie otrzymały 150 milionów złotych z unijnego programu Fenix na zakup nowych pociągów typu ELF.
9: Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni na kolejne lata i możemy myśleć o dalszych zamówieniach na nowoczesne pociągi dla Dolnoślązaków.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina absolwentom o ważnych formalnościach.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Na sportowym obiekcie w Prochowicach poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystających ze stadionu. Kolejna modernizacja pochłonie blisko 300 tysięcy złotych.
8: Zmodernizowane zostanie przede wszystkim boisko treningowe, które zyska nowe oświetlenie. 6 12-metrowych masztów w 12 oprawach stadionowych. Zapewni to korzystanie z boiska także po zmroku. Przebudowane zostanie ogrodzenie oddzielające główną płytę boiska od strony trybun zachodnich i wschodnich. Za bramkami pojawią się natomiast 6-metrowe piłkochwyty. Pomocne, gdy bramka dla piłkarzy okaże się za mała. Wykonawca ma zakończyć pracę do 30 listopada tego roku. To inwestycja w bezpieczeństwo, komfort oraz przede wszystkim w sport i aktywność naszych mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, podkreśliła Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice. Szczepan Kna, Muzyczne Radio.
7: Koleje Dolnośląskie po raz kolejny pokazują, że europejskie fundusze można nie tylko skutecznie pozyskiwać, ale także sprawnie rozliczać. Spółka jako jeden z 6 projektów w Polsce otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 150 milionów złotych z programu Fenix na zakup kolejnych pociągów typu ELF. Dodatkowo Dolnośląski Przewoźnik ogłosił też rekordowo szybkie rozliczenie, blisko 618 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, mówi rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
9: Pozyskane dotychczas pieniądze unijne trzeba też sprawnie i umiejętnie wykorzystać. W sierpniu 2024 roku Koleje Dolnośląskie podpisały umowę na zakup 10 pięcioczłonowych elfów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 pojazdów. W czerwcu 2025 roku spółka wykorzystała prawo opcji, dzięki czemu zamówienie wzrosło do 20 sztuk pociągów. W październiku podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a już w tym samym miesiącu PESA Bydgoszcz rozpoczęła dostawy pierwszych pojazdów. Zaledwie w ubiegłym miesiącu dotarł do nas ostatni z 20 zamówionych elfów. Tym samym w ciągu zaledwie 2 lat Koleje Dolnośląskie zrealizowały zakup 20 nowoczesnych pociągów, wykorzystując prawie 618 milionów złotych wsparcia z KPO. Niedługo później dostaliśmy informację o kolejnym 150-milionowym wsparciu dla naszych działań ze środków unijnych. Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni na kolejne lata i możemy myśleć o dalszych zamówieniach na nowoczesne pociągi dla Dolnoślązaków.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wraz z końcem sierpnia tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestali być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy do szkoły policjalnej, przypomina rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS-u Iwona Kowalska-Matis.
10: Jeżeli od września nie dostarczą odpowiednich dokumentów do ZUS, stracą rentę rodzinną. Po to, żebyśmy mogli dalej wypłacać rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, musimy mieć zaświadczenie z uczelni, że ktoś ma już status studenta, czyli teraz we wrześniu wystarczy nam zaświadczenie, że ktoś został po prostu na studia przyjęty.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: In and Out for Love.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy oczywiście od autostrady A4. Godzinę temu dawaliśmy Wam znać, że w kierunku Legnicy na Podkacie spore utrudnienia w kierunku Zgorzelca na autostradzie A4 na wysokości 101 kilometra. Tam, jak dostaliśmy informację od naszych słuchaczy, zderzyły się aż dwa pojazdy ciężarowe z pojazdem osobowym. Zdarzenie wygląda naprawdę groźnie, ale całe szczęście nie ma rannych. Zablokowany cały czas jest jeden lewy pas ruchu. Ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem prawym, ale jak patrzymy na mapy drogowe, to w tamtym miejscu na pewno napotkacie spore utrudnienia drogowe. Kolejne utrudnienie na autostradzie A4 na wysokości węzła Kostomłoty w kierunku Zgorzelca. Trwają tam właśnie roboty drogowe, naprawa barier energochłonnych i te utrudnienia potrwać mają do godziny 15. Jeżeli chodzi o inne główne drogi, patrząc na wyjazd z Wrocławia, wyjazd z Dolnego Śląska, przejedziecie do innych dużych miast na ten moment bez większych utrudnień. Jedynie wjazd do Warszawy, ale tutaj po prostu natężenie ruchu, więc korki, ale do innych miast Katowice, Łódź, Poznań, później wyżej Gdańsk bez większych utrudnień na ten moment.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: To oczywiście Shakira w towarzystwie Cardi B, Punta Ria. To jest hiszpańskie słoneczne nagranie, które właśnie już teraz za nami. Za moment pojawi się u nas Pitbull i Florida, a zanim to jeszcze słów kilka. O tym właśnie dniu mamy drugi dzień września, za 9 minut godzina 15. Są bardzo wysokie szanse, że właśnie teraz słuchają nas uczniowie, którzy już zakończyli pierwszy dzień szkoły. Być może wracają właśnie teraz do domu. Dobre informacje mamy dla Was takie, że ten pierwszy tydzień szkolny na pewno jest dla Was dość łagodny, dość łaskawy. Poniedziałek był wolny, wtorek wiadomo, rozpoczęcie roku, więc tego dnia nie liczymy do dni szkolnych. Środa już za Wami, został czwartek, a czwartek to taki mały piątek, no i jeszcze piątek, czyli już w zasadzie weekend, więc tak naprawdę nie ma co się smucić. Do wakacji jeszcze zostało trochę, no niestety wakacje już się skończyły, ale lato cały czas trwa. Te pogodowe może nie trwa na ten moment, ale patrzymy w prognozy pogody z dużym optymizmem i weekend nawet ma być słoneczny, nawet dość ciepły, więc czekamy na weekend nie tylko ze względu na to, że to będzie dzień wolny dla uczniów, ale również ze względu na pogodę, która mamy nadzieję, że będzie mocno sierpniowa. Za 8 minut godzina 14, nie, godzina 15, 14 już się kończy. Muzyczne Radio Florida i Green Light.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
3: Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
4: Let's go.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Siema, z tej strony Ukecze, a wysłuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Ogrzewania panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
5: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
4: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
6: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
4: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
7: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
4: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559. www.topsteel.com.pl.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Gotowi do drogi? To ruszamy. Policja ruszyła pod szkoły. Zdalne aktualizacje w samochodach. To na koniec. Arek Włodarski, startujemy.
0: Autoradio.
1: Początek września oznacza większy ruch w pobliżu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Jak co roku policja rozpoczęła potrwające do końca września akcje Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. W pierwszych dniach nauki kierowcy mogą spodziewać się większej liczby policyjnych patroli. Policjanci będą przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci, informuje podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policja apeluje również do rodziców i opiekunów, aby rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa. W pierwszych dniach roku szkolnego, jeśli jest taka możliwość, powinni także towarzyszyć najmłodszym w drodze do szkoły. Funkcjonariusze zwracają się też do nauczycieli, zachęcając do przypominania dzieciom i młodzieży o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz jak działają zdalne aktualizacje w samochodach?
0: Aktualności.
1: Rozwój współczesnej motoryzacji jest w dużej mierze napędzany przez oprogramowanie, dlatego wszystkie nowe samochody wyposażone są w technologię, która dzięki połączeniu z internetem umożliwia pojazdom komunikację i interakcję z otoczeniem. Współczesne auta są trochę jak smartfony czy komputery, zarządzają nimi no właśnie te ostatnie, których oprogramowanie się aktualizuje. Mowa nie tylko o multimediach, ale także o systemach bezpieczeństwa, nawet tak prozaicznych sprawach jak elektryczna klapa bagażnika czy takowy hamulec ręczny. To właśnie ich prawidłowe działanie zależy od oprogramowania, które może być aktualizowane. Do niedawna wgranie nowych map do nawigacji czy właśnie zaktualizowanego systemu wymagało wizyty WASO. Dzięki technologii odbywa się to znacznie prościej, szybciej i niezauważalnie.
0: Ciekawostki.
1: Ale coś za coś, oczywiście samochód musi mieć dostęp do internetu. To oznacza, że wyposażone w nią mogą być tylko samochody mające moduł łączności komórkowej 4G, LTE albo popularne Wi-Fi. Bezpieczną zaletą jest też to, że możemy często i całkowicie zdalnie aktualizować niemal wszystkie elektroniczne i elektryczne elementy samochodu. I nie trzeba pojawiać się w serwisie ani ręcznie ściągać danych. Auto aktualizuje się samo bez naszego udziału. Dzięki tej technologii przede wszystkim samochody wolniej się starzeją. Systemy wsparcia kierowców są ciągle usprawniane. W systemie infotainment pojawiają się nowe rozwiązania i funkcjonalność oraz usługi, na przykład streamingu muzyki i wideo. Szczególną rolę odgrywa to w przypadku aut elektrycznych. Aktualizując ich oprogramowanie, można zwiększyć zasięg czy poprawić osiągi, a nawet parametry ładowania. Wady, cóż, jak przy każdych aktualizacjach, w nielicznych przypadkach mogą pojawić się w nich błędy. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Kamil Bednarek i Staszek z Gór i ich wspólna tegoroczna świetna nowość Rób tak, żeby cię cieszyło. My teraz na antenie Muzycznego Radia zrobimy tak, że na pewno będzie was cieszyło, bo wracamy do naszej piosenki dnia, a w niej dziś polecamy wam na maksa słoneczne nagranie, które w oryginale wykonuje Empire of the Sun, Walking on a Dream w totalnie nowej wersji od Applejack.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

Ocean Park i Good News, czyli dobre wiadomości, dobre newsy. My na pewno tak owe dla Was przygotowane mamy. Tuż po godzinie 15.30 u nas najnowszy raport regionalny, a w nim między innymi właśnie dobre informacje dla tych, którzy weekend lubią spędzać bardzo aktywnie podczas jakichś regionalnych imprez. Wakacje się skończyły, ale lato cały czas trwa i jeszcze na Dolnym Śląsku szykuje się naprawdę kilka fajnych wrześniowych imprez. Więcej o tym już za moment. Wtedy też oczywiście przed raportem regionalnym pojawi się u nas prognoza pogody, ale zanim to, to czas na artystów, którzy w ten weekend, który już się zakończył, spędzili na Dolnym Śląsku, to na pewno. Właśnie we Wrocławiu odbyło się Erste Letnie Brzmienia i w piątek wystąpili bracia Kacperczyk oraz Vito Bambino. A tak się składa, że oni mają wspólną piosenkę. Piosenkę Mam Talent, którą właśnie teraz przypominamy. Bo to nie

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patronat Muzyczne Radio.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Środa pochmurna na Dolnym Śląsku. W temacie słońca liczymy bardzo na czwartek. Jeszcze dziś na termometrach w okolicach 22 stopni. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono już jest stabilne i wynosi mniej więcej 1020 hektopaskali. Jakość powietrza niezmiennie cały czas jest bardzo dobra.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Wrocławscy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzewanego o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Mężczyzna trafił do aresztu. Powiemy też o kłopotach pacjentów w Wałbrzychu, gdzie zawieszono internę, i o nadchodzących imprezach motoryzacyjnym Street Dreams w Lubinie i Festiwalu Kultury Wsi w Wądrożu Wielkim.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Zapraszam na informacje. Policjanci z Wrocławia zatrzymali 19-latka podejrzewanego o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek. Został tymczasowo aresztowany.
11: Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa Wrocław Fabryczna, która domagała się aresztowania młodego mężczyzny, a sąd przychylił się do tego wniosku. Ma tylko 19 lat. Został namierzony i zatrzymany przez kryminalnych z Wrocławia, co nie było proste, bo jest mieszkańcem innego powiatu i jak dotąd nie był karany. Teraz jednak odpowie za wyjątkowo obrzydliwe przestępstwa, bo popełnione wobec dzieci. Jak mówi nam Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczą one czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Chodzi konkretnie o trzy małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. 19-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za przestępstwo określone w artykule 200 paragraf 1 kodeksu karnego grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci nadal wykonują w tej sprawie czynności procesowe, które zmierzają do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tych zdarzeń z uwagi na dobro dzieci. Śledczy nie będą ujawniać szczegółów w tej sprawie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
10: Teraz Wałbrzych i kłopoty części pacjentów szpitala imienia Sokołowskiego. Do 21 września zawieszono działalność oddziału chorób wewnętrznych szpitala. Więcej wie o tym Jacek Zych.
12: Tak, rzeczywiście działalność oddziału internistycznego została zawieszona. Tu jednak bardzo ważna uwaga, to dotyczy wyłącznie części szpitala przy ulicy Sokołowskiego. Jak wyjaśniła mi dr Joanna Grzesik, zastępca dyrektora szpitala, jest to schemat powtarzający się co rok i ma związek przede wszystkim ze skromną obsadą lekarsko-pielęgniarską oddziału i po prostu kłopotami logistycznymi.
13: Zamiast pracować przez w dłuższym okresie tych wakacyjnych miesięcy w niedoborach kadrowych, po prostu ustalamy termin, w którym wiemy, większość personelu wybiera urlop, a tym samym jakby komasujemy absencje urlopowe w jakimś tam określonym terminie. W tym czasie całość funkcji oddziału internistycznego przejmuje część przy ulicy Batorego i wszystkie siły na zapewnienie opieki pacjentom wymagającym hospitalizacji i diagnostyki w oddziale internistycznym są przełożone na tę część szpitala przy ulicy Batorego.
12: To właśnie dr Joanna Grzesik. Oddział przy ulicy Batorego to główna część oddziału internistyczno-infekcyjnego Wałbrzyskiego Szpitala. Dysponuje 48 łóżkami. Zawieszony oddział przy ulicy Sokołowskiego zaledwie 18.
13: Jeszcze jest taki czas, ten miesiąc wrzesień, że nie spodziewamy się maksymalnego obłożenia. Patrzymy, jak to miało miejsce w zeszłym roku i w poprzednich latach. Oddział przy ulicy Batorego nigdy nie sięgał 80% obłożenia, także to jest dobry czas jeszcze teraz, żeby na chwilę wyłączyć te kilkanaście łóżek, jakie stanowi ten oddział internistyczny. Z powodzeniem znajdą pacjenci tutaj opiekę w ramach szpitala we wrześniu.
12: Oddział wewnętrzny na Piaskowej Górze nie będzie przyjmował pacjentów do 21 września. Od tego dnia praca wróci do normy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Lotnisko w Lubinie wkrótce stanie się centrum emocji motoryzacyjnych. Rozpoczynająca się 5 września druga edycja Street Dreams zapowiada się wyjątkowo.
7: Będzie ryk silników, driftowanie, wyścigi, swąd palonej gumy i setki niecodziennych samochodów. Street Dreams się rozwija. W tym roku będzie to impreza dwudniowa, napakowana atrakcjami. Będą przejazdy wyścigów, powiększona, szybsza strefa driftu, bardziej pokazowa i z większą ilością drifterów. Będzie także niezależne miejsce do standów motocyklowych z akrobacjami na jednym kole. Do tej edycji organizatorom udało się zaprosić do Lubina gościa, którego fani programu Top Gear powinni doskonale kojarzyć. Z Wielkiej Brytanii przyjedzie Ben Collins, z którym będzie można się przejechać na prawym fotelu podczas wyścigów. Będą także auta tuningowe, sportowe i klasyki, a do tego strefa Expo. Nie będzie wstępu za free. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: A już wkrótce 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim w powiecie jaworskim. Jednym z głównych wydarzeń niedzielnego święta jest widowiskowe Misterium Chleba, mówi wójt Wądroża Wielkiego Elżbieta Jedlecka.
14: To będzie naprawdę wyjątkowy dzień. Chcemy pokazać wszystko to, co w polskiej wsi najpiękniejsze. Naszą kulturę, nasze tradycje, muzykę, siłę i przywiązanie do lokalnej wspólnoty, radość, dobrą zabawę i niesamowitą energię. Zaplanowaliśmy na ten dzień szereg atrakcji, m.in. barwny korowód, Misterium Chleba, konkursy na najpiękniejszy wieniec i najpiękniejsze stoisko, konkurs na najpiękniejszą i największą dynię, wóz drabiniasty. Zaplanowaliśmy pokazy i wyścigi traktorów, wystawy rękodzieła. Będą też atrakcje dla dzieci, m.in. owocowe miasteczko, Luna Park i różnego rodzaju animacje. W programie oczywiście występy znanych zespołów ludowych, a wieczorem na scenie pojawi się młody, niezwykle utalentowany artysta, którego piosenki podbijają serca publiczności, Oskar Cyms. Oczywiście przez cały dzień nie zabraknie tego, bez czego trudno wyobrazić sobie prawdziwe święto polskiej wsi, tradycyjnych smaków i zapachów, dobrego jedzenia, lokalnych potraw serwowanych na wyjątkowych stoiskach. Będzie można się spotkać przy wspólnym stole, porozmawiać, poczuć klimat polskiego święta plonów i wyrazić wdzięczność za chleb na naszych stołach.
10: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, we are Darius and Finlay and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wracamy do Was z naszym cogodzinnym raportem drogowym. W tym konkretnym skupimy się oczywiście na autostradzie A4. To jedna z ważniejszych dróg na Dolnym Śląsku. Obecnie jedno poważniejsze utrudnienie w kierunku Wrocławia na Podkacie na wysokości węzła Wądroże Wielkie. Tam doszło do kolizji. Pojazd typu laweta wypadł z jezdni i wpadł do rowu. Zablokowany obecnie jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. No i patrząc na mapy w tamtym miejscu, faktycznie większe natężenie ruchu, więc trzeba oczywiście uważać. A z Wrocławia, wybierając się innymi głównymi polskimi trasami w różne strony naszego kraju, na ten moment przejedziecie bez większych utrudnień, bez większych korków w każdą stronę, tak naprawdę w stronę Poznania, Łodzi, Gdańska, Katowic, Warszawy, bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
4: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
5: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
6: Po reklamie.

0: mrozu i nie ma miejsca jak dom. Piosenka, którą rozpoczynał swoje letnie koncerty. No i jeszcze na pewno rozpocznie, bo jeszcze czeka go Erste Letnie Brzmienia w Poznaniu. Zakończenie tegorocznej trasy właśnie tego festiwalu. No a mrozu właśnie swoją nową piosenką Nie ma miejsca jak dom postanawiał przywitać publiczność. Tak zrobił również we Wrocławiu, swoim rodzinnym Wrocławiu. Zapominamy właśnie, że mrozu pochodzi z Dolnego Śląska. Jest on na pewno bardzo, bardzo zdolny. No i właśnie, Nie ma miejsca jak dom. Jest to utwór, który swoje miejsce znajdzie już na najbliższym wydawnictwie Mroza, na jego nowym albumie, który ukaże się już 18 września. Czekamy na ten album naprawdę bardzo, bardzo. Oczywiście w ramach tego albumu wystartował już preorder. Można sobie zamówić płytę CD i to nie byle jaką, bo z autografem Mroza. Dodatkowo artysta dziś na swoich mediach społecznościowych dał znać, że nie zapomina o fanach winyli i winyl właśnie z jego nowego albumu. Albumu o tytule Wszystko, czego chciałem. Również się ukaże, ale jeszcze nad nim pracują, więc na ten moment jeszcze winylu zamówić nie można, ale już wiemy, że na pewno tak owy się pojawi. Czekamy więc na to, a już teraz bez czekania nasz dzisiejszy hit typ Chris Van D, After the Silence.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób, zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
2: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
2: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
5: Czasami serio brak mi ciebie.
4: Oraz muzyczne radio party Maciej Wowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
6: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
4: Patrona Muzyczne Radio.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Gromi i Follow You w muzycznym radiu. Mamy 13 minut po godzinie 16. To odpowiednia pora na Best of, czyli tylko najlepsi z najlepszych. To właśnie oni pojawiać się będą na naszej antenie aż do godziny 17, czyli aż do najnowszego notowania Hit Planety. Już teraz zespół Kombi.
1: Muzyczne radio. Best of.

Nowe rozdanie z Music News, a co za tym idzie, nowe single i zapowiedzi kolejnych albumów. Dziś u nas Mrozu i bracia Kasperczyk, Take That i Jonas Brothers, a do tego kolejne gorące premiery prosto z naszej anteny. Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Wszystko, czego chciałem, to ostatni singiel zapowiadający nowy album Mroza. W utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk. Pełna lekkości, dobrej energii i wakacyjnego klimatu piosenka odsłania bardziej beztroskie oblicze nadchodzącego wydawnictwa i stanowi idealny soundtrack na końcówkę lata, plenerowe koncerty, podróże i spotkania z przyjaciółmi. Wspólny utwór Mroza i braci Kacperczyk wyrósł z ich chęć znajomości i czasu spędzonego razem na trasie męskiego grania. To utwór, który oddaje energię naszego wspólnego czasu spędzanego na trasie, zarówno tego, co działo się na scenie, jak i po zejściu z niej, wspomina Mrozu. Kawałek opowiada też o miejscu, do którego dotarliśmy na naszej muzycznej, życiowej drodze. Chociaż echa rock'n'rolla wciąż szumią nam w głowach, jest w tym też dużo satysfakcji z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i z tego, co dzieje się wokół nas, dodaje artysta. Wszystko, czego chciałem, Mrozu i bracia Kacperczyk, już na playliście nowości Muzycznego Radia. Teraz u nas czas na dobre wieści dla fanów Take That. Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald zapowiedzieli 10. album studyjny Dreamers, a przy okazji nowy singiel Feel My Love z Michaelem Patrickiem Kellym oraz największą od lat europejską trasę zespołu. Latem 2027 roku grupa zagra 31 koncertów w 16 krajach, a 13 czerwca pojawi się w Warszawie. Jednocześnie zespół ujawnił tytuł swojego długo wyczekiwanego 10. albumu studyjnego. Dreamers ukaże się jeszcze w tym roku. Szczegóły premiery zostaną podane wkrótce. Kolejną zapowiedzią nowego etapu będzie singiel Feel My Love. Gościnnie pojawia się w nim Michael Patrick Kelly, irlandzko-amerykański wokalista, którego słuchaczom Muzycznego Radia przedstawiać bliżej nie trzeba. Music News. I na koniec Jonas Brothers. Bracia zaprezentowali właśnie nowy singiel Listen When Said, który po raz pierwszy wykonali podczas pierwszego z trzech wyprzedanych koncertów w Madison Square Garden. Występy te były związane z powrotem Jonas Brothers do jednej z najważniejszych epok w historii zespołu, trasy Burning Up Tour z lat 2008-2009. Nowa piosenka doskonale wpisuje się w ten nostalgiczny kierunek. Sam utwór powstał z inspiracji emo i alternatywnym rockiem, którego muzycy słuchali w młodości. Jak podkreślają bracia, Listen When Said ma być jednocześnie powrotem do ich muzycznych korzeni i piosenką stworzoną z myślą o tym, kim są dzisiaj. Przy nagraniu artyści ponownie spotkali się z producentem Johnem Fieldsem, który pracował z nimi przy ich pierwszych albumach. Jonas Brothers podkreślają, że powrót do współpracy po latach miał dla nich szczególne znaczenie. Jak mówią sami, jest coś wyjątkowego w powrocie do jednego z najważniejszych okresów w naszej muzycznej drodze. Listen When Said to nasza pierwsza współpraca z Johnem od 2009 roku. Dla nas ten utwór jest jak kawałek naszego muzycznego dziedzictwa, który nabrał nowego kształtu dzięki temu, kim dzisiaj jesteśmy, dodali Jonas Brothers. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Crash Adams, Hotel Party, Bryska, Szklane Oczy, Cyril z nagraniem Breathless, Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Four Roses i Butterfly.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: 3 minuty dzielą nas od godziny 16.30, wtedy u nas prognoza pogody i najnowszy raport regionalny, na który poczekamy wspólnie w towarzystwie artystki, która z regionem ma dużo wspólnego. Pochodząca z Jeleniej Góry Oliwia Socha, która niedawno wydała swój debiutancki album. My polecamy wam teraz nagranie właśnie z tego albumu, Oczy.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Środa już do końca dnia ma być niestety pochmurna na Dolnym Śląsku. Liczymy bardzo na czwartek. Czwartek, który zwłaszcza w godzinach porannych ma być bardzo słoneczny. Za to jutro ma być nieco chłodniej. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 22 stopnie, a dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku 24 stopnie. Ciśnienie już stabilne wynosi 1019 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska i zawieszony po nocnej awanturze na stacji benzynowej w Wałbrzychu. W stolicy Karkonoszy ruszył finałowy etap przebudowy ulicy Karłowicza. Drogowcy rozpoczęli frezowanie, a remontowany odcinek całkowicie zamknięto dla ruchu. We Wleniu dobiegła końca budowa nowoczesnego przedszkola, w którym ruszy też wyczekiwany klub Malucha.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zapraszam na informacje. Podinspektor Krzysztof Lewandowski został odwołany ze stanowiska komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze i zawieszony w czynnościach. To po kłosie awantury, do jakiej doszło w poniedziałek w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, informację o odwołaniu i zawieszeniu komendanta Lewandowskiego podała dziś Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Ja przypomnę, że to pokłosie awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, z której nagranie trafiło do mediów społecznościowych.
9: Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym. Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
8: Wyjaśnia starszy aspirant Łukasz Dudkowski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Postępowanie wyjaśniające toczy się też także wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w tej awanturze w Wałbrzychu, wobec funkcjonariusza po służbie, który użył pałki teleskopowej, a w Warszawie wobec funkcjonariuszki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, których celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia. Na obecną chwilę oczekujemy na wyniki przeprowadzonych czynności.
8: Z tym, że w tym przypadku oboje z funkcjonariuszami funkcjonariuszy do czasu zakończenia postępowania pozostają w czynnej służbie. Jak informuje z kolei Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, dziś wszystkie 4 osoby biorące udział w zdarzeniu złożyły zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Mieczysława Karbowicza w Jeleniej Górze jest w trakcie realizacji. Wykonawca rozpoczął prace drogowe od frezowania istniejącej nawierzchni, dlatego też remontowany odcinek ulicy został wyłączony z ruchu. Mówi Piotr Cichocki, dyrektor MZDIM w Jeleniej Górze.
11: Ulica została wyłączona z ruchu, nawierzchnia została sfrezowana. W tej chwili będą trwały prace związane z przebudową sieci oświetleniowej, sieci wodociągowej. Tutaj zadanie realizujemy wspólnie ze spółką miejską Wodnik. Będą prawdopodobnie też za niedługo rozbiórki płyt betonowych przed garażami. Oczywiście mieszkańcy będą informowani na bieżąco, które garaże, w których miejscach będzie się można spodziewać uciążliwości. Umowa przewiduje przełom tego i przyszłego roku, ale zobaczymy. Tutaj wykonawca też będzie pewnie dokładał wszelkich starań, żeby jak najszybciej przed okresem zimowym pracę zakończyć.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Budowa nowego przedszkola we Wleniu w powiecie lwóweckim dobiegła końca. W budynku funkcjonować będzie też klub Malucha dla dzieci od 12 miesiąca życia, a także nowoczesna kuchnia z jadalnią. Będą się tu stołować uczniowie szkoły i przedszkolaki, mówi burmistrz Wlenia Artur Zych.
12: W tej chwili trwają odbiory na przedszkolu i klubie Malucha, także jesteśmy już na etapie takim, że będziemy w tej chwili niedługo kupować meble, na to także musi być osobny przetarg. Nabór jest ciągły, dlatego że to będą przenosiny przedszkola i klubu Malucha tutaj do Wlenia, do tych nowych budynków, z tym, że klub Malucha będzie dysponował trochę większą ilością miejsc i będzie mogło tam więcej dzieci uczestniczyć.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Daria Marks, Prince Charming.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Powoli, ale zbliżamy się do godziny 17 i na drogach tych dolnośląskich i nie tylko już zaczyna się robić zdecydowanie spokojniej. Jeżeli chodzi o jakieś potwierdzone kolizje, to na ten moment nic takiego do nas nie dotarło, żadna taka informacja. Czyli to są dobre informacje, jeśli poruszacie się tymi głównymi drogami po Dolnym Śląsku i nie tylko, z Dolnego Śląska w inne strony Polski. Na ten moment zrobicie to bez większych przeszkód.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Ogłoszenie płatne. Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoros, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Wideo i środa, czwartek. Dziś to raczej bardziej środa, chociaż już faktycznie niedługo czwartek. Ale zanim czwartek, to jeszcze w Muzycznym Radiu na pewno dużo będzie się działo. Wieczorową porą Festiwal Hitów Strefa 79, a przed wieczorem z Muzycznym Radiem jeszcze oczywiście czeka nas najnowsze notowanie Hit Planety. Ono startuje już za moment, dosłownie tuż po godzinie 17. Już teraz zapraszamy Was do świata najnowszej muzyki. Zapraszamy Was na najnowsze notowanie topowej 40 w Muzycznym Radiu. A na zakończenie naszego codziennego spotkania z programem Best Of kilka naprawdę świetnych hitów, między innymi pojawi się Ale Farben, Francesco Gigoli czy Fish Emade Tworzywo. Koniecznie zostańcie z nami, koniecznie wybierzcie się z nami już za moment na Hit Planetę.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem.

0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Autopromocja.

0: i mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
1: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
0: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
2: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
0: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
3: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
4: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
0: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
5: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
0: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: A po 17:00
6: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
6: Hit Planeta startuje na dobre.
8: 17:00 już z przodu na zegarach, a więc można zdecydowanie zaczynać, a wręcz trzeba rozpoczynać kolejne notowanie Hit Planety. Marta Wojtunik, witajcie w świecie najnowszej muzyki. Przed nami naprawdę porządna, 3-godzinna dawka tych najnowszych, tych najlepszych dźwięków.
6: Najnowsza lista w Polsce.
8: Hit Planeta. Zaczynamy jak zawsze od naszej muzycznej poczekalni. Cats and Dogs, Take the Night oraz Mick i Expensive Taste to są nasze pierwsze z dzisiejszych propozycji do listy.

0: Mix z kolejnym świetnym singlem. Za sobą już ma hity takie jak Beautiful Freaks czy Fabulous. No a teraz przyszedł czas na Expensive Taste. Bardzo ciekawą muzyczną propozycję. No właśnie, jeszcze cały czas propozycje. Niech to się zmieni. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym nagraniu i czy waszym zdaniem powinno znaleźć swoje miejsce w przyszłych notowaniach hit planety. My już za moment rozpoczniemy dzisiejsze notowanie. Opuścimy naszą muzyczną poczekalnię i zajrzymy na miejsce 40 naszego środowego hit planetarnego spotkania, ale zanim to, to tradycyjnie czas na krótkie przypomnienie naszego wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Szybki rzut uchem na wczorajsze podium. Na miejscu trzecim Olivia Socha, Rutyna.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent

0: Dominika.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Maciej Kos.
4: Hi, I'm Minelli.
5: Hi, we are the Rasmus.
6: Cześć, tu zespół Błysk.
7: What's up, guys? I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. 15 minut po godzinie 17 to już odpowiednia pora, żeby zaglądnąć na miejsce 40. A jak zawsze na miejscu 40 bywa czas na nowość, nagranie, które opuszcza dziś naszą muzyczną poczekalnię, to piosenka World Go Round od Royce Sorbill.
2: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość.

Cheat Codes, Lily Fitz i Rivers. Utwór, który swoją historię na Hit Planecie ma już dość długą. Dość długo polecamy wam to nagranie, wy na nie chętnie głosujecie, ale już nie da się ukryć, że zainteresowanie tym nagraniem na Hit Planecie już powoli spadło. A w przeciągu ostatnich 24 godzin spadło aż tak bardzo, że ten utwór dziś ląduje na miejscu 39, spadając o 7 miejsc w dół. Za to piosenka Pain od Alana Walkera. Ona zdecydowanie jeszcze mogłaby spędzić kilka notowań na Hit Planecie, jeszcze mogłaby napisać dłuższą historię właśnie na naszej codziennej liście. No ale niestety dziś to jest utwór, który wczoraj meldował się na miejscu 19, a właśnie dziś spada o właśnie tyle miejsc. O 19 miejsc w dół. Zdecydowanie zabrakło waszych głosów w przypadku tego nagrania. Koniecznie naprawmy to. No i wpadajcie na stronę muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Głosujcie na Pain.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Po reklamie.
4: Hi, we're people.
5: Hi, this is Paulina.
6: Hey, yo, I'm DTE.
7: To Monika Lewczuk.
6: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Margaret i Prima Ballerina. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. Margaret melduje się dziś na miejscu 36, a my już teraz meldujemy się w premierach. Czas na pierwszą z naszych dzisiejszych środowych premier. A jest to nagranie, które na pewno przypomni Wam rok 97, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć piosenkę Ecuador od niemieckiego duetu Sash. Nagranie, które będziemy Wam teraz polecać, nosi tytuł Eyes on Me w tym utworze Wiser. Jest to utwór, który tekstowo nie do końca korzysta z piosenki Ecuador, ale zdecydowanie korzysta z tej ikonicznej melodii. Posłuchajcie premierowo Eyes on Me i Wiser.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Watch closely.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu. Po reklamie.
3: Hi, I'm David Guetta.
4: Witajcie, cześć, hej, to Sonia Maselik.
5: Hi, I'm Sander Woksen.
6: Hej, hej, mówi Monika Lewczuk.
7: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. I'm Siko Toy and this is Hit Planeta. Top 40, the best new singles in Poland.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Śpiewające i produkujące małżeństwo Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Teo Libido to jest utwór, który już naprawdę od kilku dobrych notowań, kilku dobrych tygodni melduje się na Hit Planecie. Obecnie melduje się konkretnie na miejscu 34.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Kolejną dzisiejszą nowość witamy na miejscu 33. Tommy Sives i Look at the Stars.

0: Alex Warren, bardzo charakterystyczny głos młodego pokolenia i piosenka Rescuer. To jest dzisiejsze miejsce 32, a my dajemy znać, że z tym artystą na pewno jeszcze dziś na Hitplanecie się usłyszymy. Zbliżamy się do godziny 18, czas na raport drogowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Godzinę temu dawaliśmy Wam znać, że jadąc w kierunku Wrocławia autostradą A4 na wysokości węzła Wądroże Wielkie napotkacie kolizję, napotkacie utrudnienia w ruchu. Ruch tam odbywał się pasem lewym, ponieważ pojazd typu laweta wypadł z jezdni i wjechał do rowu, zajmując prawy pas ruchu. Obecnie dostaliśmy informację, że utrudnienie już jest zakończone, ale patrząc na mapy drogowe, w tamtym miejscu cały czas napotkacie nieco większe natężenie ruchu. Widzimy na tych mapach, że przejazd nie jest taki bezproblemowy, więc dajemy oczywiście o tym znać. Wjazd do Wrocławia na ten moment dość zakorkowany, a z tego Wrocławia wybierając się w różne strony Polski na ten moment zrobimy to bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Arno Chap i Cash on Grooves. Bardzo swingowe nagranie, bardzo ciekawe. Dawno takiego nagrania na Hit Planecie nie mieliśmy. Jest to utwór, który cały czas leci w górę. Ostatnio proponowaliśmy wam go jako premierę, wczoraj jako nowość na Hit Planecie, a dziś już wyżej, jako miejsce 31. 5 minut zostało nam do godziny 18. To jest odpowiedni czas, żeby przypomnieć, a w zasadzie przedstawić dopiero co miejsce 30. Tutaj wita się z nami duet Bea Miller i ich najnowsza propozycja Drunk Enough, utwór, który dziś zyskuje. W ostatnich notowaniach niestety nie zyskiwał, ale dziś już wraca na te wyższe miejsca, aż o 8 oczek w górę, z miejsca 38 prosto na miejsce 30.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
5: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15.30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany.

0: aptece handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
1: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
2: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
2: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: A po 18:00
4: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
5: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
6: O 18:00 czas odwiedzić naszą ławkę rezerwowych i polecić Wam propozycje do listy. Doliwka i Poza Tobą Nic oraz Jack Style i What We're Gonna Do.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Zamykamy naszą muzyczną poczekalnię. Dajemy znać, że na pewno jeszcze do niej dziś wrócimy, ale już teraz wracamy do naszego dzisiejszego notowania topowej 40 w muzycznym radiu. Znajdujemy się już na miejscu 29. Dziś na właśnie tym miejscu lądujemy w towarzystwie piosenki Reverse.

Skubas i jego piosenka o tytule Życie jest piękne. To się dość gryzie, bo Skubas znany jest z naprawdę pięknych, ale też czasami bardzo smutnych piosenek. Życie jest piękne, tytuł bardzo pozytywny, utwór sam w sobie do końca pozytywny nie jest, ale trzymajmy się tego właśnie, że życie jest piękne. Nagranie, które polecamy Wam dziś na miejscu 28. Utwór ten niestety dziś spada o 6 oczek w dół, a my wiemy, że Wy do polskich nagrań macie słabość, zwłaszcza do tych, które podbijają hit planetę. Koniecznie więc głosujcie właśnie na piosenkę Życie jest piękne, bo ona dziś tego zdecydowanie potrzebuje, a głosować możecie oczywiście, tak jak zawsze, na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Lądujemy na kolejnym miejscu, miejscu 27. Khalid i Saffron Smoke.

Felicia Edward Maya i Vicky Jungline, Me Without You, nagranie, które oczywiście korzysta ze znanej melodii. Jest to jakaś swego rodzaju, teraz można powiedzieć, moda na covery, moda na sample. Jest to na pewno dobry trop, jeśli ktoś chce na swoim koncie mieć znakomity hit, bo już na starcie dostaje grono słuchaczy, którzy będą wiedzieli, będą rozpoznawać nagranie, z którego właśnie korzystają obecnie artyści, często z różnych właśnie tych nagrań z lat 90., z wczesnych lat 2000, 80., a czasami nawet sięgają do lat 60. To była piosenka Me Without You, nagranie, które dziś delikatnie w górę, wczoraj meldowało się na miejscu 26, dziś na 25. Już niedługo z powrotem zaglądniemy do naszych środowych premier, ale zanim to jeszcze przed nami na pewno miejsce 24, czyli DJ Remo i piosenka Shiver oraz Mark Ambor i The Proof.

0: Miejsce 23 za nami, Mark Amber i The Proof, a przed nami kolejna z naszych dzisiejszych premier. Pierwsza już za nami, więc czas na drugą z nich. Tak się składa, że rok temu Loi, bo to właśnie dziś ta premiera wokół tej artystki będzie się kręciła. Rok temu Loi i piosenka Get Lucky królowała na hit planecie. Już minął rok od tego wielkiego hit planetarnego hitu, a ona w końcu postanowiła powrócić na hit planetę i to w jakim stylu? Z piosenką Golden Summer.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: Kolejny polski hit na Hit Planecie. Sylwia Grzeszczak i piosenka Mango. Bardzo dobry wakacyjny hit. Wakacje co prawda już się skończyły, ale na Hit Planecie trwają cały czas. Cały czas polecamy wam te świetne wakacyjne hity. Sylwia Grzeszczak, Mango na miejscu 22, a na miejscu 21 piosenka, która również na pewno będzie kojarzyła się z tegorocznymi wakacjami. Human i Jump Onto My Wave.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wracamy z cogodzinnym raportem drogowym. Ten na pewno bardzo pozytywny dla kierowców, dla osób, które właśnie teraz są w trasie. Dostaliśmy informację, że wszelkie roboty drogowe, które dziś trwały na autostradzie A4, zostały już na ten moment zakończone. Dodatkowo utrudnienia, które mogliśmy napotkać jadąc w kierunku Wrocławia i również dwa utrudnienia popołudniową porą, które mogliśmy napotkać jadąc w kierunku Zgorzelca, już zostały zakończone i dodatkowo patrząc na mapy drogowe, w tamtych miejscach już przejazd bezproblemowy, mapy drogi całkowicie świecą się na kolor zielony, więc to jest zdecydowanie dobra informacja. Znaczy to, że ruch w tamtych miejscach nie jest tak bardzo natężony. Wyjeżdżając z Wrocławia również obawiać się jakichś trudniejszych i bardziej przeszkadzających utrudnień się nie trzeba. Po prostu jadąc z Wrocławia w stronę Poznania, w stronę Łodzi, w stronę Opola, w stronę Katowic, dalej Warszawa, Gdańsk, tutaj spokojnie przejedziecie bez większych problemów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jedziemy bezpiecznie z muzycznym radiem, a teraz lecimy z miejscem 19. Armin van Buuren, Here in My Arms.

Alex Warren, piosenka Passengers, która znalazła swoje miejsce na nowym albumie właśnie tego artysty. Był to naprawdę wyczekany album, na nim między innymi jeszcze Fever Dreams, który na pewno z Hit Planety doskonale kojarzycie. Alex Warren obecnie na Hit Planecie rozbija absolutnie bank. No i jeszcze na ten moment nie zameldował się na podium, ale jeszcze wszystko przed nim, ale już na Hit Planecie obecnie, na liście, nie w poczekalni, ma dwa nagrania. Passengers to jest to nagranie, które ląduje zdecydowanie wyżej, nieco niżej Rescuer, a na miejscu 18 właśnie piosenka Passenger. Miejsce 17, Let's Talk.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
1: Czasami serio brak mi ciebie.
0: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
2: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
0: Patrona Muzyczne Radio. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu. Tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z, biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
5: Ja jestem poszkodowany.
4: Rafał Z współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
6: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
4: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
7: Policjanci wylegitymowali się.

0: władzami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
2: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
3: Nagranie, które po południową porą często pojawiało się w muzycznym radiu, a właśnie teraz, tuż po godzinie 19:00 pojawi się na Hit Planecie jako nasza jeszcze propozycja. Alpha Jack i Walk

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
2: Po reklamie.
3: What's up, Olem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello, people, this is Holy Molly.
6: Hello, Poland.
7: Hi, we are Blang & Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
8: Lądujemy właśnie teraz na miejscu 14. Już dosłownie tylko kilka wspaniałych i na pewno świetnych hitów dzieli nas od poznania dzisiejszego podium. Przed nami nagranie, które uzyskały przez ostatnie 24 godziny najwięcej waszych głosów. Zaczynamy właśnie teraz od miejsca 14. Alexandra Stan i We Are Free.

0: tematem i follow. Na pewno jest to coś wartego uwagi, zwłaszcza dla fanów właśnie takich bardziej elektronicznych, tanecznych brzmień. Jest to nasze dzisiejsze miejsce 13. No, można powiedzieć, że w tym przypadku jest ono pechowe. Wczoraj follow zameldowało się na miejscu 11, a dziś niestety na 13.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Kolejny na naszej liście jest Funky Beats i piosenka On My Mind, miejsce 12.

0: Brytyjski głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To James Blunt i jego letnia propozycja Days Like Summer. Nagranie przepełnione uczuciem nostalgii, to jest pewne. Dziś to nagranie spada. Zapowiadało się, że ten utwór wskoczy niedługo na podium. Oczywiście jeszcze cały czas jest to możliwe, ale na pewno dziś tak się nie stanie. Dziś to nagranie ląduje na miejscu 11.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Zmierzamy w stronę polskiego hitu, piosenki Rutyna. Oliwia Socha wczoraj na podium, dziś nieco dalej, bo na miejscu 10. Informacja dla fanów polskiej muzyki. Jeszcze wyżej dziś czeka na nas inna polska piosenka. Czy to?

0: Tailed i Wild at Heart. Kto wczoraj był z nami na Hitplanecie, ten wie, że to nagranie wylądowało na miejscu 25, a dziś polecamy wam je tuż przed podium, można powiedzieć, bo na miejscu 9. Zdecydowanie to jest utwór, który skradł wasze serca. A teraz my przedstawiamy kandydata na kolejny świetny hit, jeszcze letni, bo przecież lato w końcu trwa. Topic, czyli niemiecki DJ i producent muzyczny, którego doskonale znacie z fali muzycznego radia, przyleciał z kolejną świetną nowością. Ostatnio na Hitplanecie królował z piosenką Sorry Papi, a obecnie proponujemy wam utwór Lucky Ones.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Sell Me, G, Message to the World. Nagranie meldujące się na miejscu 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy z raportem drogowym. Ten 40 minut po godzinie 19 będzie na pewno dość krótki i zwięzły i oczywiście jak zawsze na temat. Co by tu dużo mówić, wieczorową porą dużo na ten moment na drogach tych głównych, dolnośląskich i nie tylko, po prostu nie dzieje się za dużo, ruch płynny, bez większych utrudnień przejedziecie i przez Dolny Śląsk i z Dolnego Śląska dalej w inne krańce Polski.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Duet Fast Boy Music Sounds. Świetny letni hit, który ląduje na miejscu szóstym. To jest informacja taka, że my za moment wylądujemy już w pobliżu dzisiejszego podium. Ale zanim to, to jeszcze na pewno miejsce piąte. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Jeszcze czuć wakacje na Hitplanecie to na pewno Summer Funk, miejsce piąte. Czas więc na wielki finał naszego dzisiejszego notowania. Oj, będzie na samym szczycie się działo. Zaczynamy od miejsca czwartego. Tutaj najwyżej notowany dziś polski hit, a jest to świetne nagranie Soku i Pogwarzymy. 2 lata czekaliśmy na solowe nagranie od Sokoła, no i zdecydowanie było warto. Patrzymy dalej, miejsce trzecie, tu niespodzianka z miejsca 8. CK West i Wild Celebration. Miejsce drugie bez zmian, DJ Goya, Jason Derulo i Michiko. A na sam koniec wielki hit, już tak o tej piosence można spokojnie mówić, Tyler Show i The Other Side. Właśnie tym nagraniem zakończymy dzisiejsze hit planetarne spotkanie. Zachęcamy Was już do kolejnego spotkania, które rozpocznie się jutro tuż po godzinie 17. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: called emotions.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: reklama. Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie. To kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
3: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
5: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
6: Chodzi o?
5: O te wszystkie weta.
6: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
5: Chciałbyśmy, żeby tak było.
3: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Electro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
7: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
8: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
7: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
9: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmieci.

0: wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wiesera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl Daria Zgierun. Siepomaga.pl Daria Zgierun.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Na początek coś wyjątkowego, stary klasyk w nowym, świeżym wydaniu. Above and Beyond sięgają po Blue Monday i pokazują, że no, dobra melodia nie ma daty ważności. Można ją przenieść w nowe brzmienie, dodać klubową energii i sprawić, że znów zaczyna żyć własnym życiem. Witamy, zapraszamy. Jamik teraz gramy, a później dużo dobrej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Jam, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy do Jamiku. Witam. Halo, halo. Dobry wieczór.
3: Witam, Macieju. Ja chyba też w radio pracuję. Codziennie.
0: Pewnie, że tak. Codziennie po 20. Witamy.
3: No, po 20 właśnie. Sprzedam, mówię tego, ostrówek, kopareczka, silnik odpalony, pompa wtryskowa po naprawie, bardzo ładnie chodzi. Mieszkania dwa w Mysłakowicach, dosyć tanio, kawalerka i może być jako jedno sprzedane. Działeczka w Staniszowie ładna, rzeczka płynie, las. No i dwa pokoje z kuchnią, łazienka, wjazd do Karpacza do wynajęcia. 603-622-848. I jak zawsze zdrówka.
0: Najlepszego, cześć.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witaj, jesteś z nami, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór. Kupię silnik do Jawy CZ350. Może być do remontu. Podaję numer 697,
0: tak,
4: 459, 955 Chociarów.
0: Pozdrów Chociarów, bardzo cię proszę, dziękujemy, szukamy silnika do Jawy 350. Jamik, słucham, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam. A ja szukam całych motorków oraz motorowerów z okresu
0: starego. Silnika tam nie masz gdzieś?
5: Nie, jak już coś kupię, to już nie chcę sprzedawać, bo ja do kolekcji zbieram i mam syna zaszczepionego do pasji i nie chcemy się pozbywać. On też musi się na czymś uczyć później, nie?
0: Dobra.
5: I szukam motorków, stan obojętny, może być zdekompletowany, może być w całości oraz różnych części w różnej postaci do tych motorków szukamy. Jakieś właśnie silniki, koła, ramy, wydechy, siedzenia oraz takie inne rzeczy. I zarówno poszukuję ciągnika typu Ursus, jakieś T330, T360. I mój numer telefonu. 731,
0: tak,
5: 847, 430. Dziękuję.
0: Najlepszego, dziękuję.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Jam, mydło, powidło, 75764664665. Dobry wieczór, halo. O, tutaj, no. Może teraz, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Góry, mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku, diesel, 2 litry, 147 koni, kombi, czerwona perła, auto użytkowane przez kobietę, zadbane, niezniszczone, opłaty OC aktualne, przegląd, a więcej informacji udzielę pod numerem 695,
0: tak,
6: 112, 363, dzięki i życzę miłego wieczorku.
0: Dziękuję wzajemnie, Jamik, słucham, dobry wieczór.
7: Wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania zbiornik na wodę 1000 litrów Mauser i sprzedam dwa rowery, jeden męski, drugi damka, w stanie idealnym. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam całe muzyczne, dziękuję.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witaj, halo, proszę.
8: Dobry wieczór.
0: Proszę.
8: Mam do sprzedania instrumenty muzyczne. Dwa klarnety i dwa saksofony. Jeden altowy, a drugi tenorowy. Numer ten telefonu 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję, witam, dobry wieczór, halo. No, nie udało się. Dziękujemy za telefony.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Alfa Jack.

Sporo nowości i wiadomości z różnych stron świata tu i teraz w Music News, a to za sprawą Kaskady, Flower Love i Kuby Karasia w towarzystwie Julii Pośnik. O nich i ich nowych piosenkach powiemy Wam to i owo, zatem sprawdźmy temat od razu. Tomek Dudkiewicz, Music News, witamy i zapraszamy. Zaczynamy od Kaskady. Nowy singiel Live to pełen euforycznej energii utwór o zostawianiu trudnych chwil za sobą i odkrywaniu na nowo siły, by ruszyć naprzód. Napędzany emocjonalną melodią, melancholijnymi akordami i dynamicznym, tanecznym bitem numer łączy charakterystyczne brzmienie Kaskady ze świeżą, nowoczesną energią. W tekście piosenki blizny i niepowodzenia zostają zamienione w siłę. Przechodząc od wrażliwości do czystej euforii, Alive skupia się na stanie, w którym ciężar wreszcie znika i wszystko ponownie wydaje się możliwe. Utwór celebruje uwolnienie się od cieni, odnalezienie nowej inspiracji i pełne przeżywanie chwili. Piosenka powstała podczas sesji z wieloletnimi współpracownikami Kaskady. Ponowne spotkanie ze starymi znajomymi nadało procesowi szczególne znaczenie, łącząc historię grupy z nowym etapem kariery. Już od pierwszej wersji demo tego utworu wszyscy zaangażowani wiedzieli, że piosenka ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Teraz o kolejnej nowości, ale już z naszego muzycznego podwórka. Kuba Karaś i Julia Pośnik prezentują nowy singiel. Nic na pół to miłość bez kompromisów. Choć artyści nigdy wcześniej nie spotkali się w studiu, prywatna przyjaźń i wspólne muzyczne porozumienie sprawiły, że ich pierwszy duet powstał niezwykle naturalnie. Nic na pół opowiada o intensywnej relacji, w której nie ma miejsca na kompromisy ani półśrodki. Bohaterowie utworu chcą mieć siebie na wyłączność, uciekają samochodem przed całym światem, zostawiając za sobą wszystko, co mogłoby stanąć im na drodze. To piosenka o uczuciu przeżywanym na 100%, bo jeśli kochać, to nic na pół. Music News. Na koniec wracamy do światowych premier. Jeśli przyłapiecie Flower Love na tym, że wygląda przez okno, to musicie wiedzieć, że jest dokładnie tam, gdzie chce być, pogrążona w rozmyślaniach. 21-letnia gwiazda to wschodząca ta daughter popu, refleksyjna marzycielka, która romantyzuje wszystkie aspekty swojego życia, aż po ubrania, które nosi. Dotyczy to także jej spódniczek mini, prostego elementu garderoby, który ma dla niej znacznie większe znaczenie. Czuję się bardzo silna, kiedy pokazuje trochę ciała, mówi Flower Love. Nie potrafi powstrzymać się przed poetyckim rozprawianiem na każdy temat, ale akurat ten element jej garderoby pomaga jej wejść w bardziej pewną siebie wersję samej siebie, która może stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie jej życie. Dlatego Flower Love zawsze wiedziała, że chce nazwać swój debiutancki, pełnowymiarowy album Miniskirt Warrior. Album, który właśnie trafił do słuchaczy, jest przeznaczony dla innych tatadr dziewczyn, które nie mogą przestać wyglądać przez okno samochodu lub sypialni, gdy ich ulubiona muzyka płynie do uszu przez przewodowe słuchawki. Mogą myśleć o obiekcie swoich westchnień, ale szybko zdają sobie sprawę, że wciąż są twardzielkami, które zasługują na cały ten świat. Ten album jest ich nową ścieżką dźwiękową, pełną piosenek do płakania do poduszki, ostrego humoru, girl power i bardzo, ale to bardzo potrzebnych afirmacji. Dołapcie jeszcze kilka kolejnych premier, które pojawią się na naszej antenie. Mrozu i bracia Kacperczyk z nagraniem Wszystko, czego chciałem. Nessa Barrett, Bad Girls Never Die i Nickelback z najnowszym utworem Leave Me Behind. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz, a z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska i zawieszony po nocnej awanturze na stacji benzynowej w Wałbrzychu. W stolicy Karkonoszy ruszył finałowy etap przebudowy ulicy Karłowicza. Drogowcy rozpoczęli frezowanie, a remontowany odcinek całkowicie zamknięto dla ruchu. We Wleniu dobiegła końca budowa nowoczesnego przedszkola, w którym ruszy też wyczekiwany klub Malucha.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zapraszam na informacje. Podinspektor Krzysztof Lewandowski został odwołany ze stanowiska komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze i zawieszony w czynnościach. To pokłosie awantury, do jakiej doszło w poniedziałek w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, informacje o odwołaniu i zawieszeniu komendanta Lewandowskiego podała dziś Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Ja przypomnę, że to pokłosie awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, z której nagranie trafiło do mediów społecznościowych.
4: Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym. Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
3: Wyjaśnia starszy aspirant Łukasz Dudkowski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Postępowanie wyjaśniające toczy się też także wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w tej awanturze w Wałbrzychu. Wobec funkcjonariusza po służbie, który użył pałki teleskopowej, a w Warszawie wobec funkcjonariuszki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, których celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia. Na obecną chwilę oczekujemy na wyniki przeprowadzonych czynności.
3: Z tym, że w tym przypadku oboje z funkcjonariuszy do czasu zakończenia postępowania pozostają w czynnej służbie. Jak informuje z kolei Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, dziś wszystkie cztery osoby biorące udział w zdarzeniu złożyły zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Mieczysława Karłowicza w Jeleniej Górze jest w trakcie realizacji. Wykonawca rozpoczął prace drogowe od frezowania istniejącej nawierzchni, dlatego też remontowany odcinek ulicy został wyłączony z ruchu. Mówi Piotr Cichocki, dyrektor MZDDIM w Jeleniej Górze.
6: Ulica została wyłączona z ruchu, nawierzchnia została sfrezowana. W tej chwili będą trwały prace związane z przebudową sieci oświetleniowej, sieci wodociągowej. Tutaj zadanie realizujemy wspólnie z spółką miejską Wodnik. Będą prawdopodobnie też za niedługo rozbiórki płyt betonowych przed garażami. Oczywiście mieszkańcy będą informowani na bieżąco, które garaże, w których miejscach będzie się można spodziewać uciążliwości. Umowa przewiduje przełom tego i przyszłego roku, ale zobaczymy. Tutaj wykonawca też będzie pewnie dokładał wszelkich starań, żeby jak najszybciej przed okresem zimowym pracę zakończyć.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Budowa nowego przedszkola we Wleniu w powiecie lwóweckim dobiegła końca. W budynku funkcjonować będzie też klub Malucha dla dzieci od 12 miesiąca życia, a także nowoczesna kuchnia z jadalnią. Będą się tu stołować uczniowie szkoły i przedszkolaki, mówi burmistrz Wlenia Artur Zych.
7: W tej chwili trwają odbiory na przedszkolu i klubie Malucha, także jesteśmy już na etapie takim, że będziemy w tej chwili niedługo kupować meble, na to także musi być osobny przetarg. Nabór jest ciągły, dlatego że to będą przenosiny przedszkola i klubu Malucha tutaj do Wlenia, do tych nowych budynków, z tym, że klub Malucha będzie dysponował trochę większą ilością miejsc i będzie mogło tam więcej dzieci uczestniczyć.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Wariujemy.
1: To jest ten moment wieczoru, kiedy muzyka naprawdę zaczyna pracować tak mocno. Nowoczesne brzmienia, świeże produkcje, gorące klubowe numery, ale też utwory, które już zdążyliście dobrze się z nimi osłuchać. Także zostańcie z muzycznym radiem, zostańcie z radiowym głośnikiem, zostańcie z Sound of Reels i Oliver Heldens na dobry początek. Kto jeszcze? Gwiazd dzisiaj bez liku. Tiesto czeka, żeby wystrzelić remiksem od Adziego. Lejlo, to 4. High Track. Gwiazdy.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: I powiem wam, że ten numer dopieściliśmy dość mocno. Lay Low, no wersja oryginalna jest taka, no powiedzmy sobie, średnia, ale nie w tym remiksie.

0: Ja się wierzyć nie chcę, że to nagranie ma 20 lat, ten remix sam. No a wcześniej, no, Michael, Paul McCartney. Dali sobie radę z wozem drabiniastym. Muzyczne radio, festiwal. Aż mi się pcha wakacyjnych, nie, klasycznych, normalnych hitów.
1: Festiwal hitów.
0: No i tutaj, moi drodzy, jak się chodzi o hity, to jest taki. Jest taki w specjalnym koszyku muzycznego radia, go trzymamy.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Przeszukanie w PKO-lu. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
5: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
6: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
5: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
7: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
5: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
4: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 zł. Paweł Radzewicz.
8: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
9: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
8: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
9: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak, zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących. A więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
8: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
4: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny, będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: To jest nasza różnorodność, energia i muzyka, która nie pozwala się nudzić. Ilekroć słucham tego nagrania, słuchajcie. Ciarki na całym ciele. Everlasting, Sasha i Armin van Buuren.
1: Festiwal hitów.
0: Ralph Medvers, Alok, Sean Finn. Nasze gwiazdy. Kwadrans z nimi teraz.

0: Festiwal hitów.
1: Zaskoczenie. Line Incomplete. Piękny numer. Technicznie brzmiący z cudowną melodią piano. No to co? Symfonika, Crazy Biza, czyli dobry hausior teraz wylatuje wam na spotkanie. Później Sean Finney, Riders on the Storm. A tak naprawdę trzeci to będzie kosmos. Wczoraj premiera, a dzisiaj freestyler w nowej wersji. Paul Halber. Muzyczne radio. Przedłużonej wersji festiwalu. Letnich brzmień, dobrego vibe'u. Symfonio graje.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Black Sunday, jaki to był słodki numer przed momentem. Sway, muzyczne radio 21.30, to jest ten dobry moment. Dobra chwila. Ten czas, kiedy na wasze specjalne życzenie, bo kilka życzeń było, wjeżdża na antenę. On. It's goodbye, my love. Tak, to on, Richard Durant.

0: Mocno zaciskamy ten temat w tym miesiącu. Adiot. Kwadrans do 22. Uwaga.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: No, 25 lat temu. Be ready for a great journey.

Michael Schulz, jedna z gwiazd naszych piątkowych zmagań w muzycznym radiu, Tempted, a teraz Buzz Bombers. Kto pamięta, Music's Got Me, lata 90.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKO-lu. Do zmiany szykuje się zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe mają mieć większą kontrolę nad najmem krótkoterminowym. Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKO-lu przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. 8 września może się odbyć posiedzenie zarządu, które prawdopodobnie usunie prezesa ze stołka. Jaka jest na to szansa, mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
3: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
2: Kadencja Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nie ma żadnej wątpliwości, doszło do aktu sabotażu. Tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący drony. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i prawdopodobnie to też rosyjska dywersja. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówi szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
4: Pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
2: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są wyceniane co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Niemiecka policja postawiła zarzuty dywersantom próbującym doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. To obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
2: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się na to, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne.

No, żeby niektórzy nie powiedzieli, że to jest taki trochę muzealny klimat, to też wrzucamy utwory trochę bardziej bliższe sercu tym, którzy pamiętają lata 2000. Muzyczne radio. Italo Disco. Wielkie hity, super przeboje. Wszystko co najlepsze, klasyki. Wielkie nazwiska, niezapomniane refreny, utwory. Po prostu dobre lata z dobrą muzyką.

powiedzcie sami, czy może być coś piękniejszego niż tata, który pamięta o tym, że córka ma urodziny i pisze do radia, aby zagrać jej ulubiony jakiś hit, ewentualnie swój ulubiony, ale nieważne, dlatego ważne są życzenia. Haniu, z okazji 18 urodzin, wszystkiego dobrego dla ciebie. Spotykaj tylko dobrych ludzi, odważnych, marzeń ci życzę i powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień i rok będzie warty zapamiętania i dobry dla ciebie. I pamiętaj, żebyś zawsze miał odwagę być sobą i spełniać swoje marzenia i cieszyć się. Damian, pozdrawiamy ciebie, Hanie, i gramy Dance With Me.

Ania, ten numer specjalnie dla ciebie, no niech ta piosenka, mam nadzieję, że zabrała cię na chwilę do świata pięknych wspomnień. No być może tata bardziej ma większe wspomnienia niż ty, ale to był utwór dla ciebie. Tańcz przez całe życie. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. A teraz gramy kolejny numer, który brzmi zawodowo. Nie mogłem sobie odmówić tej podmiksowanej wersji, powiem wam. No, nie mogłem jakoś tak. Born to be alive, naprawdę brzmi świetnie. Piotrek, posłuchaj. Remix.

0: 79.
1: Na teraz, a teraz, moi drodzy, włoska muzyka, która ma w swoim, w naszym kraju wielu fanów. Jest w niej coś wyjątkowego. To coś trafia zawsze do polskich serc. Melodia, emocje, słońce, podobnie na nostalgii. I ten włoski

Nowa muzyka południa ma jedną niezwykłą cechę. Ona nigdy się nie starzeje. Zmieniają się czasy, zmieniają się trendy, rządy, klimaty, ustroje. A dobra włoska melodia zawsze potrafi wywołać uśmiech, wspomnienia i ochotę, żeby czuć się lepiej. Oderwać się od codzienności. Wrócimy dzisiaj jeszcze do Italo, obiecuję, a teraz to już wasze muzyczne wspomnienia i życzenia, fascynacje. Nick Cayman, I promise.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: No to teraz mam prawdziwy kawałek muzycznej historii. Utwór powstał w latach 70. Opowiada o Rasputinie, kontrowersyjnej postaci związanej z dworem ostatniego cara Rosji. Co ciekawe, Boniem połączyło historyczną opowieść z niezwykle tanecznym rytmem, tworząc numer, który do dzisiaj rozpoznajemy po paru sekundach. Rytm, dobry refren, wyjątkowy klimat. Rasputin stał się największym przebojem grupy w latach 70. No i w 80. też dobrze kręcił. Panie i panowie, wjeżdża! Rasputin. Ponad 100 lat temu.

No to była full energia, której trudno się oprzeć, ale tutaj też mam numer bardzo żywotny. You Like My Fire, Dan Hartman. Minęła 23, jakieś tak leciało dzisiaj. A za chwileczkę zobaczymy, co tam jutro w pogodzie będzie padać.

dawno, dawno, dawno temu, kiedy rave był czymś więcej niż tylko delikatną muzyką, Prodigy wypuściło Firestarter. To było absolutne szaleństwo. No i myślę, że jest do dzisiaj szaleństwem 100%.

Oto dla was ciekawostkę. The Time Lord, Dr. Tardis. To była, moi drodzy, muzyczna formacja związana z brytyjskim duetem. Uwaga! KLF, dokładnie tak. Utwór w 1988 roku był takim pomysłem połączeniem motywów Dr. Who z elementami znanych utworów. Single został wydany pod nazwą The Time Lords i sięgnął pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Na ciekawocha to zespół Time Lord przedstawiał siebie jako najgorszy zespół świata. A historia powstania utworu była pełna ironii, takiej konwencji uśmiechu. To jest taki numer, który pokazuje, że w muzyce czasami największy hit powstaje właśnie wtedy, kiedy artyści postanawiają trochę go poeksperymentować i potraktować tak nie za bardzo poważnie.

ramion zbuduj schron.